Kilkanaście minut temu nieopatrznie powiedziałem, że ten medley, który przed chwileczką wyemitowaliśmy, czyli połączenie Down Along the Groove i Another Traveling Tune w wykonaniu grupy Steamhammer, to ulubiony fragment działalności tego zespołu, ulubiony przeze mnie. No i kiedy w tym czasie oglądałem sobie okładki następnych płyt Steamhammera, doszedłem do wniosku, że może wcale to nie jest tak, że być może na następnej płycie Steamhammera zatytułowanej Mountains, płycie wydanej w 1970 roku, jest coś, co jeszcze bardziej mnie kręciło te kilkadziesiąt lat temu. Kręciło, a może i kręci nadal, bo teraz, kiedy powracam do tych dźwięków, to wydają mi się one równie podniecające i być może równie podniecające staną się dla słuchaczy współczesnych. Współczesnych słuchaczy Radia Baobab. No to spróbujmy. Dziewczęta i chłopcy, grupa Steamhammer, płyta Mountains, rok 1970 i powtórnie medley dwóch kompozycji. Riding on the LNN i Hold the Train.

możliwości. Tak czy owak, grupa Steamhammer przestała istnieć chyba w 1974 roku. Poszczególni jej muzycy próbowali działać samodzielnie, inni łączyli się z innymi brytyjskimi zespołami, ale tak naprawdę Steamhammer pozostał w pamięci mojej jako zespół trzech płyt z krótkiego okresu lat 1969-70. To by było tyle w zasadzie, tyle że jeszcze mi został jeden, bardzo smutny, ale bardzo piękny utwór. Utwór zatytułowany Blues for Passing People. Grupa Steamhammer, rok 1969.

Trzeba przyznać, że Room Full of Blues to jest męskie granie, głównie. Od czasu do czasu zdarzają się też jakieś akcenty kobiece. Chociażby w ostatnim okresie, czyli już w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku, wśród tego męskiego towarzystwa zaistniała po raz pierwszy na stałe wokalistka Dee Dee Bastos. Ale to jest nowa postać, więc nią nie zajmiemy się w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa. Ale Hen w przeszłości, na początku lat 80., dłuższą chwilę jako wokalistka Room Full of Blues spędziła Lou Ann Barton, zasłużona teksańska wykonawczyni około bluesowych pieśni, bliska znajoma i przyjaciółka Stevie'ego Ray'a Vaughana, i właśnie z 1979 roku, przypomnę teraz ich wspólne nagranie jej największego przeboju zatytułowanego Sugar Coated Love.

Ułożyłem tę dwunastkę, która może się poszczycić członkostwem w zespole Roomful of Blues według alfabetu. Był Al Basile, była Lou Ann Burton, no a teraz będzie na C, czyli C. Al Copley, pianista specjalizujący się głównie w graniu boogie, zresztą chyba parokrotnie nawet występował w Polsce na festiwalach boogie i nie tylko, a ja chciałbym przypomnieć jego krótki związek z zespołem The Fabulous Thunderbirds. To był 1997 rok, kiedy to nagrali wspólny album zatytułowany Good Understanding. A na nim znalazł się utwór Bad, Bad Whiskey.

jednym z najbardziej zasłużonych, no i takich nawiązujących do znakomitych tradycji grania swingowego jeszcze sprzed II wojny światowej, takim zawodnikiem był niejaki Porky Cohen, puzonista, który mógł się szczycić tym, że grywał z najsłynniejszymi orkiestrami swingowymi tej najbardziej swingowej ery swingu. Porky Cohen nagrał też własny album w 1996 roku, zresztą z dużą pomocą innych kolegów zespołu Room Full of Blues. Ten album nosił tytuł Rhythm and Bones, a my posłuchamy własnej kompozycji Porkiego Cohena zatytułowanej Porky's Blues.

Krótko, bo niecałe 12 miesięcy w 1984 roku rolę wokalisty i harmonikarza w zespole spełniał Keith Dunn, doskonale znany polskiej publiczności, bo ponieważ na stałe mieszka w Holandii, bywał częstym gościem na różnych polskich imprezach. Keith Dunn zagra solo na harmonijce i zaśpiewa własną kompozycję zatytułowaną Strange Things Are Happening. Ooh, strange things are happening.

jednym chyba z najsłynniejszych uczestników przygody zatytułowanej Room Full of Blues był i jest nadal, no bo działa oczywiście jako solista, fantastyczny gitarzysta Ronnie Earl. I oto on ze swoimi The Broadcasters w utworze dedykowanym legendzie bluesa, czyli Magic Samowi. Blues for Magic Sam. Ronnie Earl and the Broadcasters.

Przez 4 lata, w latach 83-87, pianistą i organistą zespołu był Ron Levy. To postać znacząca nie tylko dla Room Full of Blues, ale dla całego środowiska około bluesowego w Ameryce, bo był nie tylko pianistą i organistą, ale także produkował nagrania innych wykonawców. A my usłyszymy Rona Levy'ego z jego zespołem Wild Kingdom w utworze Chilling Out, a do nagrania tego Ron Levy zaprosił niezapomnianego Alberta Collinsa.

Sugar Ray Norcia. To wokalista, który spędził 8 lat z zespołem Roomful of Blues, ale ma oczywiście w własnym dorobku też nagrania pod firmą Sugar Ray. Najczęściej zresztą jako Sugar Ray and the Blue Tones. I oto z ich albumu Too Far From the Bar z 2020 roku usłyszymy pieśń I Got a Right to Sing the Blues. Sugar Ray and the Blue Tones.

Greg Piccolo, saksofonista tenorowy, od czasu do czasu też udzielający się wokalnie. Spędził z zespołem kilkadziesięcioleci, ale niezależnie od tego, od czasu do czasu na boczku nagrywał własne płyty. Oto album Heavy Juice z 1990 roku i Greg Piccolo zagra wspólnie z kolegami Bolo Blues.

Docieramy już do dziesiątej postaci związanej z Room Full of Blues, wspomnianego już Duke'a Robillarda, który do dziś korzysta ze współpracy z byłymi lub aktualnymi członkami Room Full of Blues wtedy, kiedy zachodzi potrzeba studyjna czy też estradowa. Duke Robillard przypomni się nam z albumu Lowdown and Tore Up, wydanego w 2011 roku, i będzie to słodki, kołyszący blues After Hours.

No i kończy nam się powoli alfabet, docieramy do litery S. Curtis Salgado był wokalistą w latach 1984-86, oczywiście wokalistą zespołu Room Full of Blues. No ale przede wszystkim jest chyba jednak kojarzony jako solista wnoszący znaczący wkład do rozwoju soul bluesa. Curtis Salgado przypomni się nam w nagraniu zatytułowanym 20 Years of B.B. King.

I na koniec lekkie odstępstwo od tej zasady, że prezentuję tutaj wykonawców, którzy byli żywymi i uznanymi członkami Room Full of Blues, ale pomyślałem sobie, że na zamknięcie tej prezentacji powrócimy do takiego niezwykłego wydarzenia, które miało miejsce w 1984 roku w słynnym Carnegie Hall w Nowym Jorku, kiedy to Stevie Ray Vaughan ze swoim zespołem Double Trouble wystąpił tam i ten cały koncert został nagrany. A Stevie'emu i zespołowi Double Trouble towarzyszyli muzycy z Roomful of Blues. Dodatkowo jeszcze atrakcją tego utworu jest udział wokalistki Angeli Strelli. COD, Stevie Ray Vaughan, Double Trouble, Angela Strelli i sekcja dęta Roomful of Blues. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Thank you very much.
1: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: wcześniej był, bo przecież były oczywiste takie zabiegi jak dogrywanie jakiegoś instrumentu, poprawianie podkładu muzycznego, tyle że nie było to tak okrzyknięte sensacją artystyczną, ale te rzeczy robiono.
1: No tak, i z tego zrobiono taką marketingową też, nową wartość.
0: Tak, że, tak.
1: Potem czekali ludzie na tego rodzaju wynalazki, nawet jeżeli rezultat nie był jakiś oszałamiający, no to to mogło liczyć na jakieś dodatkowe wsparcie właśnie z tego względu, że
0: tak,
1: jest nowinka
0: taką,
1: techniczna.
0: Taką zbitkę, gdzie Buddy Holly śpiewał z zagrobu, już nie pamiętam w tej chwili z kimś, no było takich potem parę operacji wykonanych.
1: No i teraz, kiedy to nagrywamy, to jesteśmy w przededniu prawie tego wynalazku z Beatlesami, który no, tatuś z ojcem z kolei robią, czyli no widzisz, znowu mam lukę, jak on się nazywa?
0: Mówisz o George'u Martinie?
1: No właśnie.
0: Ale to już wcześniej był ten słynny premiera po śmierci, te dwa kawałki Beatlesowskie.
1: No tak, które... ale teraz to ma być cała płyta.
0: No ma być cała płyta, ja nie znam jej jeszcze, ale w internecie posłuchałem dwóch utworów i to co słyszałem, to po prostu jest inny mix. Te ścieżki, które tam gdzieś zachowały się w Abbey Road, w innych proporcjach, inne może take'i tak zwane wzięte. No, ja Beatlesów tak lubię, że wybaczam wiele, ale nie słyszałem tych, wiesz, tych kombinowanych składaków z różnych kawałków.
1: Aha. No, myślę, że do tego będzie można wrócić już, jak to się pokaże, jak tego posłuchamy. A na razie to może wyjaśnimy, dlaczego taki temat w Manianie.
0: Znaczy wyjaśnimy, że obejrzyjemy, jeśli chodzi o nasz duet.
1: No, mimo że jesteśmy wirtualni tak naprawdę, bo
0: tak.
1: Teoretycznie nawet gdybyśmy zeszli, to państwo by nas mogli jeszcze słuchać, bo to...
0: Tak, ale nie byłoby już tej sensacji, że jeden...
1: No nie, bo teraz siedzimy, patrzymy sobie w okulary i jesteśmy tutaj. A takim asumptem do tego poruszenia tego tematu jest płytka Clarence'a Gatemouth Browna, która się w 2004 roku ukazała. I ona była takim zwiastunem tych możliwości technicznych.
0: Clarence... W 2004 zwiastun?
1: No tak, bo to chcę do tego dojść. W 2004 pokazał się taki wzbogacony, oryginalny album, który ukazał się oryginalnie w 1973 roku, czyli jeszcze 30 lat wcześniej. Brownowi towarzyszył wtedy zespół Kent Heat, a w kilka miesięcy po nagraniu tego miksu, czyli Brown z Kent Heat, dograno do tego sekcję dętą Memphis Horns, a dopiero kilkanaście lat później z orkiestrę smyczkową francuską.
0: Dlaczego francuską?
1: Bo no, to jest też taka dosyć typowa dla tego środowiska, dobrze o tym wiesz, sprawa, że Francuzi mają bardzo mocny taki ośrodek bluesowy związany z Dixie Frog na przykład,
0: tak jest.
1: Ale okazuje się, że nie tylko. Jest również taka filia Uniwersalu, która się nazywa Maison de Blues i tam są ludzie, którzy lubią bawić się takimi różnymi starociami, wyciągać je albo wręcz
0: kreować
1: nowe zjawiska, które w Ameryce nie są w stanie się przebić. Więc ci Francuzi doprowadzili do tego, że z takiej dosyć prostej, czystej, siermiężnej estetyki Clarence'a z Kent Heat powstało coś tak bogatego, jak ten utwór instrumentalny, który przed chwileczką nadaliśmy, tytuł Gates on the Heat. I tam słyszeliśmy, tak jak mówiłem, Clarence'a, Kent Heat, Memphis Horns, dogranych później jako sekcję dętą i jeszcze potem sekcję
0: francuskie
1: instrumentów
0: smyczki.
1: Jeszcze raz, a w zasadzie dwa razy Clarence Gatemouth z Kent Heat i takie będą polityczne numery. To też nietypowe chyba dla bluesa.
0: Nie
1: bo jeden,
0: boisz się?
1: Nie, bo jeden będzie o Nixonie, tytuł Please Mr.
0: Tak.
1: Nixon, a drugi też w zasadzie pozytywny, bo obliczu tego konfliktu, jaki sobie narobiliśmy z Amerykanami, Dallas got the blues.
0: O.

0: Tak, oczywiście. Ale Kukiz skombinował coś. Natomiast polski świat artystyczny z pewnymi określonymi wyjątkami nie bardzo się chce pakować w politykę. I chyba nieliczne wyjątki są takie jak kolega Wiśniewski, który wyśpiewuje samoobronie jakieś tam. Ono oczywiście mówi to bez jego wiedzy albo że coś, ale zostawmy to. Ja lubię dobrą muzykę, taką, która mnie się podoba, jest dla mnie dobra. A jeśli chodzi o bluesa, to jednak przeważająca, tu przyznasz, liczba utworów z tego gatunku mówi o ludzkim losie oraz o stosunkach między kobietą a mężczyzną.
1: A też jest bardzo znaczna liczba utworów mówiących o poranku. I woke up this morning, prawda?
0: No a tak, oczywiście. To wydaje mi się być przesadą, bo ja nie wiem, czy oni tak rano wstają.
1: No, zależy, jaka była noc i co się wydarzyło poprzedniego wieczora. Także może coś na rzeczy jest.
0: Bardzo mnie śmieszy też ten taki dekalog, czy to było więcej niż 10 przykazań. Kto może śpiewać bluesa, pamiętasz takie coś?
1: No pamiętam, że było, ale tych
0: tam bardzo zgrabnie i dowcipnie i spostrzegawczo określono, jakim samochodem może jeździć bluesman, czy może śpiewać, jeśli nie zabił człowieka w Detroit, nie może śpiewać bluesa, jeśli ten człowiek z Detroit przez niego zastrzelony przeżył. Takie różne były bardzo ciekawe ograniczenia. Ale do czego dążę? Dążę do tego, że dostałem płytę artysty, którego nie znałem i właśnie nadal mało znam, mimo że bardzo mi się podobała jego płyta studyjna.
1: Znaczy nie kupiłeś sobie tej płyty?
0: Dostałem, bo ją zapłaciłem i mi przysłali.
1: Rozumiem, no właśnie, no chciałem uszczegółowić.
0: Tak, oczywiście. I ta płyta studyjna doczekała się dobrych recenzji, łącznie z moją, kiedy jeszcze w świętej pamięci maniaku niedzielnym pociemku właściwie ją prezentowałem, to były bardzo pozytywne reakcje maniaków bluesowych nocnych. No i teraz jest nowa płyta tego pana, Nick Moss and the Flippers, przepraszam, Flip Tops, która jest płytą na żywo. Ja mam taki, powiedziałbym, ambiwalentny stosunek do płyt koncertowych. Najbardziej nie lubię, to mówię za siebie absolutnie, takich, kiedy artysta w jakimś klubie eksploatuje swoje numery studyjne w ten sposób, że one muszą być bardzo długie, bo tak wypada. A wypełnienie formuły już nie 3-4-minutowej, tylko 10, wymaga umiejętności i inwencji, przyznasz.
1: No tak, a poza tym są różne typy artystów, czy wręcz różne typy ekip, które... Niektóre po prostu na żywo lepiej wypadają i są wręcz takie przykłady historyczne, że płyty ich koncertowe są płytami atrakcyjniejszymi.
0: Absolutnie.
1: Niż, no, a takim zupełnie już ewidentnym tego przykładem jest to, pamiętasz, Dr. Feelgood. Ich pierwsza płyta była płytą koncertową i była największym sukcesem tego zespołu.
0: No już nie powiem o takich legendach, niekoniecznie bluesowych, jak Grateful Dead, gdzie się mówiło, że w ogóle żadna studyjna płyta w ogóle nie może nóg myć temu, co oni robią, no, na koncertach.
1: Ja nawet powiem, tu może mnie fani jak napadną i pobiją, że większość płyt Allman Brothers to koncertowych jest atrakcyjniejsza niż studyjne.
0: To wynika też z charakteru ich muzyki i z tego, że oni żyją improwizacją i żyją nastrojem. No ale do czego dążę? Dążę do tego Nicka Mossa, który przy mojej ambiwalencji, jak użyłem tego słowa, sobie powtórzę, jak już je zapamiętałem, bardzo
1: nie wyglądasz dzisiaj ambiwalentnie.
0: Nie, to się cieszę. To jest biały bluesman i ta płyta koncertowa dorównuje, a może nawet przewyższa. Czyli mam już dwie płyty tego artysty. Z obydwu jestem bardzo zadowolony.
1: Ja słyszałem bardzo dobre recenzje od koleżki, który słyszał go na Chicago Blues Festival.
0: Aha.
1: Także w otoczeniu różnych tam repów takich i znakomitości, no już uznanych i te, po tej, po tamtej stronie Atlantyku, że wystąpił taki Moss i że się bardzo się tam dobrze przyjął.
0: No więc on różnych recenzentów też zaskoczył taką dojrzałością, bo on jak na bluesmana to jest młodziak i to jest biała formacja. Ja proponuję posłuchać, państwo też to ocenią. To jest długa, jak to nazywałem w maniaku, 10-minutowy, ale w ogóle mi się nie nużył. Zaznaczyłem go nawet z kropką na moich notatkach. Tytuł brzmi I Love the Woman i ja bym po prostu to polecał.

0: z kompozycjami Vana Morrisona, bo You Make Me Feel So Free zaśpiewa Sinead O'Connor, nic z tego nizowego. Tak, i to jest dla mnie pierwszy taki numer Sinead O'Connor, który gdzieś się coś troszkę właśnie z takim bluesową konwencją kojarzy, bo ona mi się zupełnie z tego typu to estetyką prawda, nie kojarzyło.
1: Ale tu ciekawe, bo ja ukradłem Jankowi wkładkę do płyty. I tu jest Phil Coulter, taki współkompozytor różnych hitów popowych, gra na pianie. I jest Shana Morrison, co ona może być jego córka.
0: To jest córka, tak. No nawet mam płyty Shany Morrison.
1: Ładnie śpiewa, bo ja nie znam.
0: W porządku. To znaczy właśnie to chyba jest najlepsze określenie, w porządku, bo to nie jest żadna oryginalna twórczość, ale no taka w tym klimacie. To troszkę się czuje, że to jest córka.
1: A ładna ona jest na wygląd, nie wiesz?
0: No, ja nie wiem, czy mamy takie same gusta.
1: Rozumiem. Wygląda jak ojciec?
0: Zęby chyba też ma. Nie, jest wyższa i troszkę bardziej jest, że tak powiem, podługowata niż on.
1: To może ładne.
0: To wracam do tego, że będzie Sinead O'Connor, You Make Me Feel So Free, a potem Marianne Faithfull, która zaśpiewa piosenkę Madame George.

o podobnym tytule, Songs of Tom Waits. Ta pierwsza mnie jakoś kiedyś nie zachęciła, bo nie znałem wykonawców, być może błąd popełniłem. Tutaj jest trochę więcej rozpoznawalnych nazwisk, a wybrałem do tej audycji dwójkę, no takich, których ja przynajmniej znam nieźle. Screaming Jay Hawkins, czyli fantastyczny wariat z Aipute z Peloniu, który moim zdaniem znakomicie wykonuje Waitsowskie Whistling Past the Graveyard, oraz Lee Rocker, którego bardzo lubię, taki jedna trzecia Stray Cats kiedyś, potem własna dość rachityczna kariera rockabilly i takie roots, jak to oni teraz nazywają, który wykona tytułowy utwór tego składaka New Coat of Paint. Są tu jeszcze inni artyści, z których bym chciał podkreślić wykonanie Nico Case, takiego utworu Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. Bardzo dobre. A właściwie co ja będę chwalił, co to jest moja płyta, czy ja mam sklep z płytami. Te dwa numery bardzo polecam i warto ich posłuchać, to może sobie Państwo zrobią głośnie albo nałożą słuchawki, bo bardzo to jest przyjemne.

0: mówicie, pendantów?
1: No nie, bo pendant to nie jest, no, ja to,
0: wiem,
1: to nie jest rzeczownik.
0: Ale chcę spolszczyć sprawę. Pendant.
1: O, łącznik czków takich. Bo mówiliśmy, że byliśmy razem na koncercie Toma Waitsa w Kongresowej. A teraz wyjdzie na to, że znowu będzie coś, na czym razem byliśmy.
0: Wiele nas łączy.
1: Tak. Byliśmy razem na koncercie Government Mule w warszawskim Palladium 12 lipca 2006 roku, czyli stosunkowo niedawno. Wprawdzie nie pokazała się żadna oficjalna płyta z tego wydarzenia, ale...
0: Butlek będziesz
1: nadawał? Nie, wcale nie butlek, bo to jest tak, że wzorem rodziny, czyli wzorem Allman Brothers, każdy z członków tego klanu, który prowadzi solową działalność, ma swoją stronę internetową, na której zamieszcza każdy nagrany swój koncert.
0: Tak?
1: I również ten koncert
0: do ściągnięcia?
1: Do ściągnięcia za pieniądze.
0: Ale proszę.
1: Ja zapłaciłem, ściągnąłem, bardzo proszę, cały koncert
0: mam
1: warszawski. Tak, mam. I za chwileczkę dwa numery z tego zagramy. I to będą dwa numery z tego, z tej części, która mnie najbardziej przypadła i którą już tak potwierdzili to, że powinienem być zachwycony, bo cały koncert tak mi się troszkę składał. Tak, nie tyle mi się zlewał, ile z takich trzech części. No, jedna była zdecydowanie taka hard rockowo, hard bluesowo bym powiedział zagrana. Druga była taka jazzująca, a dopiero na koniec, jak przyszło co do czego, no to było trochę tej tradycji, czyli taki przegląd wszystkiego, co sprawiło, że oni tak grają, jak grają dzisiaj, począwszy od Chucka Berry'ego, poprzez estetyki B.B. Kinga, czy po prostu takiego bluesa. I za chwilę dwa nagrania z tej końcowej partii koncertu. Going to Warsaw Blues. Nie byłem na wielu koncertach Warrena Heinza i ekipy, ale przypuszczam, że to jest taki numer, że może być Berlin Blues albo Going to Monaco Blues.
0: Going to Pruszków Blues.
1: Ale bardzo fajne. I to jest z tradycji Chucka Berry'ego, a później bardziej już taki bluesowy numer Champagne and Reefer. Też oczywiście kompozycja Warrena Heinza. 12 lipca, Warszawa, sala Palladium. Tak było.

0: rozbite. Więc nie, że to jest dobry pomysł i rekomendacja.
1: No to jesteś słynnym pacyfistą, więc rozumiem, że to ci jest...
0: Nie, poczytałem jakąś recenzję, która ten debiutancki album chwaliła. No i padło tam hasło, które jest dla mnie rekomendacją, czyli, że oni grają takiego, teraz modne bardzo jest roots określenie. Co prawda jest drugie, które mnie demotywuje, bo nie przepadam za określeniem neo-country, bo po tym się kryją różne rzeczy, między innymi...
1: Może być zdrada.
0: Może być właśnie duża zdrada. Ale ci Dead String Brothers to country, to za dużo nie ma. Pobrzmiewają chwilami jak Jagger, mają fajne pomysły muzyczne i naprawdę jak na... Nie była to bardzo droga płyta, jak na kupiony w ciemno kompakt, to żadnego wstydu moim zdaniem przynajmniej nie ma. A że w naszym spotkaniu nie ma chyba obligacji, żeby wyłącznie bluesa grać, prawda?
1: A nie ma takiej obligacji,
0: nie
1: absolutnie.
0: Ma. To Dead String Brothers, myślę, zmieszczą się w ogólnych naszych założeniach estetycznych dwoma utworami. I'm Not a Stealer i I Know You Dead. Niespokrewnieni z sobą Dead String Brothers.

To spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa rozpoczęła, i to chyba był jej debiut w tej audycji, pani prezydentowa Karla Bruni. Perfect Day, piękna, refleksyjna kompozycja Lou Reeda. Inicjatorem takiego oto rozpoczęcia naszej audycji jest jeden z naszych patronów, pan Piotr Fortuna, który zgodnie z apelem wystosowanym przeze mnie wiele miesięcy temu nadesłał propozycję swoich nagrań, które właśnie dzisiaj postanowiłem udostępnić światu. Pan Piotr zdaje sobie sprawę z tego, że jego propozycja repertuarowo jest, jak sam pisze, może mało bluesowa. No, ale jest. Jest też na swój sposób kołysząca i na swój sposób troszeczkę bluesowa. Pan Piotr zażyczył sobie Lou Reeda Perfect Day i WWF1, czyli faza 1. Rzeczywiście oba te nagrania nie są specjalnie ubluesowione. A skąd Karla Bruni? Ano stąd, żeby jeszcze bardziej udziwnić początek tej audycji i jednocześnie umożliwić mi przejście do prezentacji dwóch nagrań, które umieścił na swojej liście pan Piotr Fortuna. No więc teraz będzie już ta wersja, o którą, jak sądzę, chodziło panu Piotrowi, czyli wersja piosenki Perfect Day w wykonaniu Lou Reeda. To jest rok 1972, ta piosenka ukazała się na singlu, na którym poza Perfect Day był też najsłynniejszy chyba numer Lou Reeda, czyli Walk on the Wild Side. Ale w sumie historycznie rzecz biorąc, myślę, że Perfect Day mocniej nawet zaznaczył się w historii muzyki niż Walk on the Wild Side, bo był ten utwór przecież reinterpretowany i powtórnie nagrywany kilkakrotnie w historii, ale my zatrzymamy się przy tym oryginalnym, w którym obok Lou Reeda usłyszymy Micka Ronsona, który gra na fortepianie i także, który był odpowiedzialny za aranżację smyczków, no i David Bowie, który gra tutaj na instrumentach klawiszowych. A więc pierwsze życzenie pana Piotra Fortuny, naszego patrona, oto Lou Reed, Perfect Day.

Drugi wybór pana Piotra Fortuny to utwór WW zatytułowany F1. Tych faz, tych F1 było w dyskografii WW kilka, a w wersjach koncertowych zapewnie kilkanaście albo może i kilkadziesiąt. Ja wybrałem tę najwcześniejszą, pierwszą, którą też poznałem z jednej z pierwszych płyt WW. Oto faza 1.

W tym nietypowym wydaniu pierwszego odcienia bluesa słuchaliśmy wyborów nagrań naszego patrona, pana Piotra Fortuny. Jednocześnie zachęcam wszystkich państwa do tego, żeby przysyłali państwo do mnie nagrania, które stanowią państwa wybór. 2, 3 lub 4 nagrania maksymalnie, a ja będę starał się je umieszczać w naszych audycjach sukcesywnie w miarę tego, jak będą napływać. Proszę te życzenia najchętniej wraz z krótkim komentarzem, czy też jakimś odautorskim opisem kierować na mój adres internetowy, który brzmi baobab@radiobaobab.pl baobab@radiobaobab.pl. Czekam na zgłoszenia. No a teraz przechodzimy już do treści standardowej, chociaż ona też będzie troszeczkę niezwykła. Zacznijmy z przytupem.

Can't Stop Rocking, ZZ Top oczywiście. To jeden z moich ulubionych, powiedziałbym takich firmowych nagrań tej zasłużonej teksańskiej formacji. A tym samym chciałbym zasygnalizować udział w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa jednego z najistotniejszych gitarzystów współczesnego elektrycznego bluesowego grania, czyli Billy'ego F. Gibbonsa. To artysta, który jest niezwykle wszechstronny w swoich poczynaniach, a chodzi mi o to, że nie tylko daje o sobie znać jako współlider i autor większości utworów grupy ZZ Top, ale także jest ogromnie poszukiwanym współuczestnikiem artystycznych poczynań innych muzyków, innych artystów i właśnie tej jego części działalności dzisiaj chciałbym się przyjrzeć, bo wygląda na to, że zespół ZZ Top niespecjalnie ochoczo angażuje się do nowych nagrań jako zespół. Chociaż krążą plotki, które wspiera także sam Billy F. Gibbons, że być może doczekamy się niedługo, w 2021 roku, jakiegoś nowego nagrania, czy też całej nawet płyty ZZ Top. No ale my dzisiaj koncentrujemy się na nagraniach Billy'ego Gibbonsa, które są firmowane przez innych artystów. Wydaje mi się, że jednym z najwcześniejszych nagrań Billy'ego Gibbonsa jako muzyka sesyjnego było nagranie zatytułowane Put It Right Back, kompozycja Waltera Trouta, umieszczona na albumie Along for the Ride, który filmuje John Mayo. I to jest zresztą taki album, na który John Mayall występuje w otoczeniu różnych artystów, oczywiście związanych z graniem około bluesowym. No ale ponieważ my dzisiaj o Gibbonsie, to posłuchajmy, jak brzmi Put It Right Back, nagranie zrealizowane w 2000 roku.

Billy F. Gibbons to nie tylko artysta, który jest rozpoznawalny w środowisku rockowo-bluesowym czy bluesowo-rockowym, ale także chętnie uczestniczy w tych przedsięwzięciach, które mają jakikolwiek związek z tradycją muzyki amerykańskiej. Hank Williams III to też taki troszkę nietypowy przykład artysty, który tradycji swojej, nie tylko rodzinnej, ale i muzycznej, ma przecież i muzykę country, i muzykę rockową, ale wybrał sobie troszkę inną, własną ścieżkę rozwoju i do tej ścieżki doprosił w 2002 roku właśnie Billy'ego Gibbonsa. Oto Hank Williams III w nagraniu Trashville, no a towarzyszy mu gitarowo Billy F. Gibbons.

Billy F. Gibbons należy do tych gitarzystów, którzy nie są przylepieni do jakiegoś jednego tylko typu gitary elektrycznej, ale niewątpliwie Les Paul, jeden z najsłynniejszych modeli Gibsona, to instrument, który w rękach Billy'ego Gibbonsa potrafi brzmieć zupełnie niezwykle i dlatego też myślę, został Gibbons doceniony i zaproszony do nagrania takiej płyty, która jest hołdem dla Les Paula. Album nosi tytuł Les Paul and Friends i zgromadził on nagrania najbardziej doborowego zestawu gitarzystów przełomu XX i XXI wieku. Są tutaj na przykład Eric Clapton, Peter Frampton, Jeff Beck, Steve Miller, Buddy Guy, Kenny Wayne Shepherd, no i jest także Billy F. Gibbons. Oto w jego wykonaniu z albumu, który jest hołdem dla Les Paula, utwór zatytułowany Bad Case of Loving You.

Kilkakrotnie zdarzało się Gibbonsowi koncertować jako gość B.B. Kinga. Przyjaźń tych dwóch artystów została potwierdzona nagraniem, które znalazło się na jubileuszowej, można powiedzieć, płycie B.B. Kinga, czyli albumie o krótkim, ale jednoznacznym tytule 80, czyli płycie, która została zrealizowana z okazji 80. urodzin króla bluesa. Na tym albumie znalazło się wspólne nagranie B.B. Kinga i Billego Gibbonsa zatytułowane Tired of Your Jive.

Ciekawie zaprezentował się Bill Gibbons na wielkiej fecie zorganizowanej w październiku 2009 roku w Madison Square Garden okazji 25-lecia Rock and Roll Hall of Fame. To wielkie przedsięwzięcie, które trwało dwa dni, zgromadziło wielu artystów, którzy dostąpili zaszczytu uczestniczenia w Rock and Roll Hall of Fame i mieli oni prawo zaproszenia swoich gości do zaprezentowania siebie i swojej muzyki. Wśród nich znalazł się także Jeff Beck, który jako specjalny gości zaprosił Stinga, Buddy'ego Guya i właśnie Billego Gibbonsa, z którym za chwilę wykona utwór Hendrixa zatytułowany Foxy Lady.

0: Billy Gibbons, please. My boy. What a boy. Thank you so much. We're going to leave you with this.
1: Teraz będzie taki blok blaczek, bo to będą ledwie dwa nagrania utworów z kręgu muzyki country. A przecież wszyscy wiemy, że country and western i blues i rhythm blues i rock and roll w jednym tak naprawdę stoją domu. Więc nic dziwnego, że Billy F. Gibbons jest też postrzegany przez artystów z kręgu country and western jako ten, który może świetnie ubarwić swoją gitarą i swoim głosem ich przedsięwzięcia artystyczne. Oto teraz Billy F. Gibbons z Rodneyem Crowellem w utworze 56 Fury i z Ronnie Millsapem w nagraniu Southern Boys and Detroit Wheels.

Ten krótki przegląd sesyjnych dokonań Billego Gibbonsa chciałbym zakończyć dosyć nietypowym przykładem tej właśnie narracji. Oto Billy Gibbons liryczny. Liryczny do łez, można powiedzieć, bowiem usłyszymy wielki standard francuskiej muzyki, czy francuskiej chanson, bym powiedział, czyli La Vie en Rose. To jest fragment płyty Thomasa Dutronca, francuskiego gitarzysty i trochę wokalisty, który zaprosił Gibbonsa do udziału w nagraniach płyty zatytułowanej Frenchy. Proszę posłuchać, jak Thomas Dutronc wprowadził Billego Gibbonsa w krąg piosenki francuskiej La Vie en Rose.

Na zakończenie jednak powróćmy do prawdziwego Billego F. Gibbonsa, czyli do tego artysty, który blues i rock ma w swojej krwi. To wydanie pierwszego odcienia bluesa zakończy wspólne przedsięwzięcie Diona i Billego F. Gibbonsa zatytułowane Bam, Bang, Boom. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

To był piękny rok 1968, kiedy ukazał się album Paul Butterfield Blues Band zatytułowany In My Own Dreams. Bliższy jest współczesności album How Blue Can You Get Gary'ego Moore'a, na którym znalazł się utwór In My Dreams. Nocą w łóżku, sam na sam, ten sam zawsze kłopot mam. Marzę, ciągle ze mną bądź, proszę moją mękę skończ. Tak śpiewa Gary Moore w utworze In My Dreams.

Natomiast Buddy Guy, proszę Państwa, no, ma inny problem. Gary Moore cierpiał, bo spał sam, bez tej przyjaznej osoby tuż obok. Natomiast Buddy Guy w utworze zatytułowanym Somebody Sleeping in My Bed, no, ma troszkę inny problem, bo wygląda na to, że jest poza domem, czyli poza swoim łóżkiem, no a w tym domu i tak jak mu się może wydawać, w tym właśnie łóżku śpi ktoś jego ukochany, ale nie sam. No to jest problem, Państwo przyznają. Buddy Guy wyraża ten problem w sposób bardzo jednoznaczny. Somebody sleeping in my bed.

Jest też kilka przynajmniej utworów bluesowych, które opowiadają teoretycznie rzecz biorąc o tym, jak sypiają nasi najlepsi przyjaciele, czyli pieski, psy. Ale tutaj wchodzi w grę pewna okoliczność językowa, bo powiedzenie sleeping dogs are best left alone lub let sleeping dogs lie oznacza tyle mniej więcej, że lepiej nie poruszać drażliwych jakichś takich już tematów, które się zakończyły i żeby w ten sposób nie powodować więcej problemów. Innymi słowy można powiedzieć, że idiom let sleeping dogs lie znaczy nie warto wracać do spraw, które już są rozwiązane lub zapomniane, bo tylko można narobić niepotrzebnego bigosu. No i jest kilka takich piosenek, które zawierają w sobie ten właśnie idiom. Zaczniemy od doktora Johna. Sleeping dogs best left alone.

No, wracam do tego powiedzenia, że sleeping dogs are best left alone, czyli nie poruszajmy konfliktów, które już zostały zażegnane. I teraz będzie pareczka taka o nieco zróżnicowanych napięciach i zróżnicowanej estetyce, że tak powiem. No bo po pierwsze Blackberry Smoke, którzy wykonają utwór Sleeping Dogs. I tam też pada to właśnie sformułowanie, żeby tych śpiących psów nie pobudzać. A zaraz do nich dolapiam Room Full of Blues. I tytuł tu już jest po prostu związany z tym właśnie idiomem, o którym tyle naopowiadałem. Let the sleeping dog lie. Blackberry Smoke, a potem Room Full of Blues.

Have a Little Faith w 2004 roku. Oczywiście no, można tutaj się doszukiwać różnych takich odniesień nie wprost, bo być może okaże się, że tym Bogiem jest po prostu miłość. Często zresztą się chyba mówi, że Bóg jest miłością, a może też miłość jest Bogiem. No, także proszę sobie interpretować to tak, jak Państwu dusza, serce i wiara dyktuje. Mavis Staples, God is not sleeping.

No, niejako po drugiej stronie tego, o czym śpiewała Mavis Staples, będzie traktowała kolejna pieśń. Carrie Bell zaśpiewa utwór zatytułowany Sleeping with the Devil, śpiąc z diabłem.

Sleepy Time Time to takie nagranie z wczesnego okresu działalności grupy Cream, które no, świadczy o tym, że jednoznacznie to był taki blues rock bardzo mocno związany z psychodelią. Świadczy o tym przede wszystkim linia melodyczna, ale może też i trochę tekst, który mówi: Asleep in the daytime, asleep at night, life is all playtime, working and right. Co ja swoim niezdarnym tłumaczeniem przekładam jako: kiemnij za dnia, zdrzemnij się nocą, życie jest zabawą, praca marną sprawą. Cream, Sleepy Time Time.

Większość utworów bluesowych, które mają w swoim przesłaniu nawiązanie do snu, czy też do nocnych przeżyć, no wiąże się z bardzo popularnymi wśród autorów tej muzyki tematami, związanymi z problemami między wykonawcą a jego drugą połową. No i czasami nie warto pogrążać się we śnie, czasami lepiej spać z jednym okiem otwartym. Sleeping with one eye open. Smoking Joe Kubek i Benoit King.

Tytuł kolejnego nagrania jest, wydaje się, wręcz idealny do tematu tego wydania pierwszego odcienia bluesa, bo brzmi on Sleeping with the Blues. To nagranie pochodzi z takiego ogromnego skarbca, którym dysponuje Bob Corritore i od pewnego czasu ujawnia część tych zasobów na płytach. Ta płyta nosi tytuł Spider in My Stew i jest sygnowana przez Boba Corritore and Friends. A jednym z tych przyjaciół Boba Corritore jest także John Rawls, który zaśpiewa Sleeping with the Blues.

Let me tell you about it right now. No i mamy wreszcie utwór, który jest bardzo osadzony w takiej sennej realności, ale nie wprost mówi o tym, czy mamy do czynienia ze snami, czy z marzeniami, bo nosi on tytuł Sweet Dreams. A ponieważ nie ma tekstu, to każdy może sobie interpretować tak, jak sobie zażyczy. Gra Roy Buchanan.

No i na koniec tego wydania pierwszego Odcienia Bluesa, poświęconego snom i nocnym marzeniom, będzie kołysanka. Kołysanka, którą zaśpiewa Beth Hart w towarzystwie Joe Bonamassy. Beth mówi tutaj w tekście tego utworu, że do snu kołyszą ją szumiące liście. Lullaby of the Leaves. To był pierwszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: No więc poczekaj, bo tutaj była zagadka wielopiętrowa. Pretenders to już zdradziłeś, Don't Get Me Wrong wiemy, śpiewała kobieta i coś mówiłeś, że ja ją też lubię.
1: Tak.
0: Ale ja nie wiem, kto to śpiewa.
1: Jak to nie wiesz?
0: Nie poznałem.
1: No. Wiesz.
0: Znaczy wiem, no pewnie znam, ale skoro nie usłyszałem tak, żeby nazwisko mi przyszło do głowy, to może rozwiąż tę zagadkę.
1: Na L.
0: Na L. Ludmiła Jakubczak? Nie, chyba nie.
1: Nie. To może dam ci jeszcze chwilę do zastanowienia.
0: Nie, już wiem, już wiem. Ale to jest z jakiejś takiej dziwnej, niekatalogowej płyty, prawda?
1: Tak, tak.
0: Lily Allen, którą faktycznie wbrew niektórym krytycznym opiniom uważam, że bardzo ją lubię i ma fajne pomysły piosenkowe, ale to nie wiem, na jakiej płycie to wynalazłeś.
1: To mam powiedzieć?
0: A co, na mojej?
1: W sumie tak.
0: No dobrze.
1: Ale ci ją oddałem.
0: O, i to już, i to jest właśnie bardzo istotne.
1: A ty ją zgubiłeś.
0: Nieprawda.
1: A gdzie jest?
0: Nie wiem.
1: No, no właśnie.
0: Ale może pod poduszkę gdzieś poszła.
1: Aha.
0: Myślę, że kończymy to pierwsze nasze takie długie.

0: jest wspólne spotkanie w Baobabie i chciałbym teraz, myślałem, żeby znaleźć coś takiego, co klubowo, bo to mnie męczy ciągle, nie trafiliśmy ani razu, zdaje się, z żadnym utworem, ale zamiast klubowego to będzie koszmarek. Ale to się opowiedzieć ci, skąd się to wzięło i państwu?
1: No,
0: wzięło się stąd, że poszukując różnych starych nagrań, trafiam na takie składanki, czy składaki, jak się teraz mówi, wydawane przez zupełnie przyzwoite, renomowane firmy, które specjalizują się w tym. Jedną z takich firm jest francuska firma Magic Records. I oni mają na swoim koncie bardzo wiele reedycji, świetnie przygotowanych, brzmieniowo i tak dalej. Ale też zrobili serię, której chyba na szczęście nie mam całej w domu. I ta seria nosi tytuł The Fantastic French Singles 60s and 70s. Czyli lata 60-70, single, które we Francji zdobywały popularność.
1: Ja już się trochę boję po tym koszmarku.
0: No więc ja też się bałem, bo pośród takich rzeczy, mam tu w ręku jedną płytę, zupełnie okej, no, rozpoznawalnych i stylistycznie różnych, bo jest na przykład Kent Heat, przebój On The Road Again, w bardzo dobrym brzmieniu. Jest taka grupa Casuals, mało pamiętana, ale miała przebój. Są Herman's Hermits, Monkees i tak dalej, Hollies. Ale są też wynalazki, które gdzieś tam we Francji były przebojami, a my w tamtych latach 60., 70. słuchaliśmy głównie amerykańskich i angielskich rzeczy. I się objawia naprawdę nowy zupełnie ocean dziwolągów. Oliver Onions. Mówić to coś?
1: Na pewno będzie od dzisiaj.
0: Sprawdziłem. To jest duet. Chyba nawet występują jeszcze, bo gdzieś tam na YouTubie widziałem dwóch włoskich artystów. I na tej płycie, pośród tych renomowanych nazwisk, Oliver Onions ma dwa utwory. I tym chciałbym skończyć, żeby państwa wprawić i ciebie w rewelacyjny nastrój pogodny i zabawowy. Pierwszy utwór nosi tytuł Zorro powrócił, a drugi utwór powinieneś umieć to przetłumaczyć, bo to jest po hiszpańsku, właściwie po angielsko-hiszpańsku. To you, mi chica. Czyli chyba dla ciebie, dziewczyno. To jest piękne zamknięcie klamrą artystyczną naszego występu w Radiu Baobab. Mówili do państwa ja trochę więcej, a mniej
1: ja,
0: czyli
1: Marcin
0: i Wojtek.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Na Led Belemu jedni mówią, że słusznie, inni mówią, że niesłusznie. Z całą pewnością to było jedno z pierwszych nagrań tej właśnie kompozycji, którą Led Belly w więzieniu zarejestrował. A pieśń opowiada o tęsknocie za czymś, co jest niedostępne, czyli w przypadku chociażby tak zwanych osadzonych za wyjściem na wolność i podróżą. I ten właśnie, ten Midnight Special, ten pociąg, który przemyka o północy, którego światła znikają gdzieś w ciemności i pozostawia po sobie pustkę. Midnight Special, tym razem w wykonaniu jednego z najpiękniejszych głosów kobiecych, które w ubiegłym stuleciu dostarczały nam tylu pięknych wrażeń. Odetta, panie i panowie. Odetta i jej wersja Midnight Special.

Piosenka teraz będzie o hamulcowym. No, bo w starych pociągach byli tacy, którzy zaciągali taką wajchę hamulcową, żeby pojazd mógł się zatrzymać. Ain't no brakeman. Nie ma hamulcowego na pokładzie tego pociągu. Jeżeli dobrze się wczytamy w tekst tej pieśni, to się okazuje, że to jest pewna przenośnia, że ten pociąg to jest udany związek, udane życie dwojga ludzi, a tymczasem okazuje się, że to się wszystko nie udaje i że odjeżdża ta wspólnota, czyli w przenośni ten pociąg, i nie ma nikogo, kto mógłby to zatrzymać. Nie ma owego hamulcowego. Ain't no brakeman. Skomponował ten utwór niejaki Fontaine Brown, artysta, który dostarczał innym wykonawcom swojej muzyki z tekstami, ale kiedyś też nagrał własną płytę. 2008 rok, album zatytułowany Tales from the Fence Line. Wykonywali je inni, między innymi także John Mayall, tym razem autorska wersja Fontaine Brown.

0: Pamiętacie, dziewczęta i chłopcy, jak się w dzieciństwie naśladowało pociąg? Ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu. No tak. I to jest, te ciu-ciu to jest dosyć międzynarodowe. Także w języku angielskim dosyć często stosowane i w tych zabawach dziecięcych, no i w różnych utworach muzycznych ze słowami. Najsłynniejsze chyba jest Chattanooga Choo-Choo, kompozycja Gordona i Warrena, którą jako pierwszy nagrał i spopularyzował Glenn Miller ze swoją orkiestrą. Chattanooga Choo-Choo. Chattanooga to miasto w Tennessee, w którym zdaje się do dzisiaj jest nawet coś na kształt takiego małego muzeum, gdzie jest wystawiona owa lokomotywka, o której opowiada cała pieśń. Żeby ubluesowić troszkę to nagranie, postanowiłem przypomnieć je w wykonaniu jednego z bardzo zasłużonych współczesnych bluesmenów, czyli Johna Hammonda Juniora. Chattanooga Choo-Choo.
1: Hi there, text what you say. Step aside, partner, cause it's my day. Bend an ear and listen to my version of a really solid Tennessee excursion.

Onomatopeiczne ciu-ciu świetnie wpasowuje się w skoczne piosenki, także te piosenki, które są związane z naszym nurtem bluesowym. I teraz zaproponuję taką wiązankę dwóch nagrań o owych ciu-ciu. Jedno to będzie western swingowe ciu-ciu czy boogie w wykonaniu Asleep at the Wheel, a drugie, no takie już powiedziałbym bluesrockowe czy rock bluesowe, rok 1972, czyli też dosyć zamierzchła przeszłość, zespół Ten Years After, ciu-ciu mama.

mniej więcej w tym samym czasie, a więc na początku lat 70., Fleetwood Mac realizował album zatytułowany Clean House. Na tej płycie znalazł się też utwór, tam już nie było wtedy Petera Greena, który nosił tytuł Station Man. To kompozycja Danny Kirwana i Johna McVie, czyli kolejny utwór, w którym nie ma w tytule pociągu, ale przecież Station Man to też jest zawiadowca stacji zapewne.

0: I kiedy już dobierałem te dwa nagrania, Midnight Train to Memphis, uprzytomniłem sobie, że utworów około bluesowych o tytule Midnight Train no jest dobry tuzin, jeżeli nie więcej. No więc dlaczego nie skorzystać także i z tego dobrodziejstwa i z tej obfitości. Midnight Train usłyszymy w dwóch wykonaniach. Bardzo klasycznym, z takim harmonikowym podejściem do sygnalizacji lokomotywowej w wykonaniu Jamesa Cottona, któremu wokalnie towarzyszyć będzie Greg Allman, i to jest Midnight Train z albumu Jamesa Cottona Cottonmouth Man. A druga wersja, autorska również utworu zatytułowanego Midnight Train, to wersja Steve'a Ripleya, nieodżałowanego lidera grupy The Tractors. Oto dwa razy w dwóch różnych kierunkach, jak sądzę, jadący Midnight Train.
1: Midnight Train to Mississippi.

Myślę, że jednym z najbardziej znanych utworów z pociągiem w tytule jest Long Train Running, The Doobie Brothers. Również dlatego, że istnieje również taka, powiedziałbym, dyskotekowa wersja tego nagrania, która świetnie sprawdza się w różnych tradycyjnie tanecznych, organizowanych imprezach. A ja wybrałem inną wersję, troszkę mniej utanecznioną, ale też niewątpliwie bardzo dziarską i bardzo zachęcającą do podskakiwania. To będzie wersja, w której The Doobie Brothers towarzyszyć będą kantrowy gwiazdor Tubby Keith i Huey Lewis na harmonijce ustnej. Long Train Running.

Zbliżając się do zakończenia tego wydania pierwszego odcienia bluesa, proponuję teraz powrót do Love in Vain, czyli do tego przepięknego bluesa Roberta Johnsona, który później doczekał się wielu innych interpretacji, a nie zdziwi to Państwa zapewne, jeżeli powiem, że to będzie wersja Erica Claptona z albumu Me and Mr. Johnson. Love in Vain, Eric Clapton. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

300 dolarów w jednym z popularnych amerykańskich programów telewizyjnych. Mówił o sobie, że wychowali go Indianie, był niedoszłym śpiewakiem operowym. Ponoć miał 53 dzieci, ale ponieważ niektórzy mieli go za mitomana, więc nie wiadomo, czy należy tym wszystkim legendom ufać i w nie wierzyć. Zapraszam Państwa do wysłuchania cudownego, mojego absolutnie ulubionego utworu ze wszystkich możliwych na świecie, czyli I Put a Spell on You, który to Screamin' Jay Hawkins nagrał po pijaku.

0: To był Screamin' Jay Hawkins w utworze I Put a Spell on You. Czy Góreczko się podobało?
1: No ja kocham ten utwór, a poza tym Sosnowski pali niezłego głupa, bo poznał go dzięki mnie. Tak się składa.
0: Dobrze, dobrze. Już się nie chwal.
1: Bo oglądaliśmy, bo pokazałam mu film Jarmusza, w którym motywem przewodnim właśnie jest ten utwór. Ale wracając do naszej muzyki, naszego barszczu muzycznego, to chciałabym bardzo Państwu pokazać taki utwór. To jest utwór z epki świeżutkiej tak naprawdę, bo datowanej na 2019 rok. I to było jakoś na jesieni, z tego co pamiętam. Utwór nazywa się Texas Sun i jest to utwór zespołu, który ma niesamowicie skomplikowaną nazwę, dlatego zapisałam sobie, przepraszam za szelest, na kartce i zupełnie nie wiem, jak to przeczytać, ale zrobię, co mogę. Wydaje mi się, że to powinno się przeczytać Crankbin, ale głowy nie dam. Natomiast razem z tym, że zespołem Crankbin występuje na tej epce Leon Bridges. Tytuł piosenki brzmi Texas Sun.
0: A możesz jeszcze dodać na przykład ewentualnie o jakichś takich twoich wewnętrznych przyczyniach dotyczących tej piosenki, na przykład kiedy lubisz jej słuchać?
1: Nie mogę powiedzieć, ale mogę znaczy ta piosenka bardzo wprawia mnie w taki dobry nastrój i szczególnie teraz w tym trudnym czasie koronawirusowym jakoś bardzo dobrze wchodzą mi takie bujające utwory. Ten numer jest jednym z takich.

0: Muzykę prezentujemy na zmianę, przynajmniej dzisiaj, więc moja kolej.
1: Ale będą wyjątki od tej reguły dzisiaj.
0: Jest taki facet w Stanach zresztą, też niestety, który nazywa się Shaky Graves i o którym już wielokrotnie wspominałem w różnych miejscach. W każdym razie dla mnie osobiście sposób prezentacji muzyki, jaki on dokonywał przynajmniej na pierwszej i drugiej płycie, był dla mnie niezwykle inspirujący. To jest taki facet, który gra na mocno poprzestrojonej gitarze, jedną nogą gra na bębnie basowym, drugą na tamburynie i do tego wszystkiego jeszcze
1: nie,
0: fantastycznie.
1: Nie, on gra na walizce.
0: Na walizce, bardzo dobrze. Taką walizkę można kupić na eBayu za $200, bądź ewentualnie zrobić samemu, ale walizka brzmi znakomicie, zwłaszcza jeżeli walnie się w nią zwykłym takim bijakiem od bębna basowego. Wybrałem wykonanie piosenki Roll the Bones, z sesji, którą Shaky Graves zrobił dla takiego portalu, który nazywa się Audio Tree. O tym jeszcze wspomnimy, bo dla
1: radio,
0: mnie...
1: Radio.
0: Dla mnie był to swego czasu, miałem takie dwie główne pozycje, dwa takie kanały, z których czerpałem nową muzykę i jednym z nich było właśnie Audio Tree, a drugim kanałem, który Państwo zapewne znają, a jeżeli nie znacie Państwo tego kanału, to polecam koncerty organizowane w ramach tak zwanej sesji Tiny Desk Concerts. Tiny Desk i Audio Tree. Wracając do muzyki, przed Państwem Shaky Graves w utworze Roll the Bones.

0: To był Shaky Graves, a ja teraz chciałabym pokazać Państwu świeżynkę, bo to już jest 2020 rok, przynajmniej ta wersja, którą chciałabym zaprezentować. Utwór zatytułowany jest Hey Rose. Jest wykonywany przez muzyka, który nazywa się Sun Little, natomiast ta wersja to remix. Jest to remix twórcy, który nazywa się Aslove. Jest to o tyle oryginalna forma, że elementy muzyki elektronicznej zostały wprowadzone do tego numeru, który dla mnie jest bardzo mocno bluesowy i wydaje mi się, że to naprawdę działa.
1: Jeszcze możesz dodać, kto ci pokazał ten kawałek.
0: Sosnowski mi pokazał. Remis. Zapraszamy.

To był Sam Little w utworze High Rose. Teraz ja chciałbym Państwu zaprezentować kawałek zespołu, który nazywa się Vintage Trouble. Z ich pierwszej tak naprawdę pełnoprawnej płyty wydanej przez wydawnictwo Blue Note. To jest wprawdzie zespół, który w mojej opinii troszeczkę rozmienia się na drobne, ale pierwsza ta nagrana przez nich samodzielnie płyta i druga płyta, którą nagrali właśnie razem z Blue Note'em, to są wydawnictwa absolutnie fantastyczne. Jeżeli mieliby Państwo ochotę sprawdzić, jak gra i występuje ten zespół, to warto zwrócić uwagę na frontmana tegoż zespołu. Wokalista nazywa się Ty Taylor i to, co robi z własnym ciałem, głosem i publiką podczas występów, to jest rzecz absolutnie niesamowita. Utwór Run Like the River, zespół Vintage Trouble.

0: To była Jagoda Kret, a teraz będzie kolejna bluesowa dziewczyna, którą nawet miałem okazję poznać i jest fantastyczną osobą. Cudownie śpiewa, ale poza tym ma niesamowity luz podczas wykonań na żywo i cudownie nawiązuje kontakt z publicznością, co jest dla mnie jakimś takim dodatkowym walorem artystycznym i wykonawczym. To jest właściwie duet momentami rozszerzany do kwartetu, przynajmniej z tego co wiem. Widziałem na żywo, zbiłem z nimi piątkę, czym się niezwykle szczycę. Są fantastyczni i jest to Pola Chobot i Adam Baran.
1: I jeszcze chciałam dodać, że po prostu uwielbiam poczucie humoru Poli Chobot, uwielbiam śledzić jej Facebooka, polecam, znakomite na rozluźnienie mięśni twarzy. Pola, pozdrawiamy cię.
0: No, taka trochę wariatka jest, ale tylko wariaci są cokolwiek warci, jak pisał ten pan w Alicji w Krainie Czarów. To napisał Alicję w Krainie Czarów.
1: Lewis Carroll.
0: Lewis Carroll napisał Alicję w Krainie Czarów, a my zaprezentujemy piosenkę Poli Chobot, tak jak robot. Ona sama o tym mówi, że to jest jak robot. Pola Chobot i Adam Baran. Piosenka nosi tytuł Mży.
1: I pochodzi z płyty Jak wyjść z domu, gdy na świecie mży, która też ukazała się całkiem niedawno.

0: A teraz moja ulubiona Góreczka opowie o pewnym zjawisku muzycznym, które w ramach epidemii, pandemii, tej całej tragedii związanej
1: tej pięknej tragedii
0: z koronawirusem wydarzyła się w Barcelonie.
1: Tak, bo ja po prostu szukam jak zwykle jakichś promyczków słońca w tym całym mroku, który nas otoczył, bo niestety tak to odbieramy. I w Barcelonie stała się rzecz znakomita. Tam w warunkach hiszpańskich ludzie mieli o wiele surowsze restrykcje niż u nas w Polsce i zaskutkowało to tym, że siedzieli w domach dłużej niż my i siedzieli w domach bardziej bezwzględnie, ponieważ tam można było wychodzić tylko do sklepu albo do apteki i tylko takie miejsca były czynne. Można było za poruszanie się, oni mieli tam po prostu wprowadzony stan wyjątkowy. W związku z tym takim oto trafem trzech muzyków grających na co dzień w orkiestrze utknęło w jednym mieszkaniu w czasie tego lockdownu, które oni nazywają confination. Zaczęli nagrywać, pisać numery właśnie takie rozrywkowe i grać je na swoim balkonie. Zaczęli też zapraszać do nich wielu gości i stworzyli zespół. W ogóle grają też na instrumentach stworzonych z domowych jakichś przedmiotów, na przykład zamiast bębna mają piękne wiadro, absolutnie znakomite wiadro i w ogóle różne takie elementy wprowadzają i ci panowie wspaniali na Instagramie i na YouTubie założyli zespół, który się nazywa Stay Homas. Stay.homas i zaczęli utwory wymyślać różne. Każdy utwór napisany w czasie tej kwarantanny nosi po prostu tytuł Confination 1, 2, 3, są ponumerowane. To całe szaleństwo, które wywołali, a które skończyło się tym, że zaczął nawet pisać o nich New York Times, jakieś zagraniczne gazety i myślę, że jak tylko to wszystko się skończy, to będą mieli tłumy na koncertach. To wszystko zaczęło się od pierwszego numeru, który jest zatytułowany Stay Home. Zapraszam Państwa do posłuchania tego w ramach podniesienia na duchu, że jednak są jakieś pozytywne aspekty wszystkich tych paskudnych historii.

0: Corona.
1: I kontynuując właśnie wątek mojego odkrycia koronawirusowego, czyli stay home, to doszło do tego, że w ostatnich tygodniach Michael Bublé zrobił cover ich utworów. Okazało się, że chłopaki mają nieziemski talent do pisania piosenek. Piosenka ta nosi tytuł Gotta Be Patient, oczywiście miała swój numerek w całej tej serii piosenek Stay Home Us. Polecam Państwu koniecznie zajrzeć na ich Instagram, bo tam jest najwięcej materiałów i goście, których zapraszają do swoich wykonań, wyświetlają ich na tabletach, na telefonach. To jest po prostu coś absolutnie wspaniałego. A tymczasem Michael Bublé w piosence Stay Home Us, Got to Be Patient.
2: Oh, 1, 2, 3.

0: To był Michał Bąbelek w piosence zespołu Stay Homas. A teraz Krycka powie dwa ogłoszenia, a później ja zaprezentuję ostatnią piosenkę w tejże szybkiej i nieoczekiwanej audycji.
1: To ja tylko chciałam powiedzieć Państwu, że gdybyście się chcieli z nami skontaktować i wysłać te wszystkie krytyczne uwagi, które macie w głowach, ewentualnie jakieś plany pochwalne też będą mile widziane, to znajdziecie nas na profilu facebookowym Sosnowskiego, który nazywa się ku zaskoczeniu wszystkich Sosnowski, a na Instagramie jest Bart Sosnowski po prostu. Tam będziemy publikować informacje dotyczące audycji i też umieścimy link do playlisty, którą zrobimy na Spotify'u ze wszystkimi piosenkami, które dzisiaj zagraliśmy. Także tam możecie do nas słać właśnie wszystkie wiadomości, pomysły, jakieś inspiracje. Będziemy Wam wdzięczni, zwłaszcza jeżeli chodzi o nową muzykę, ponieważ mamy naturę poszukiwaczy. Więc jeżeli ktoś natknął się na coś, co jest mało znane, a jest fantastyczne, to będziemy wdzięczni za przesyłanie takich propozycji i inspiracji do naszej audycji.
0: A teraz będzie ostatnia piosenka. Będzie to piosenka jednego z moich ulubionych songwriterów aktualnie żyjących chyba na tym West Padole, czyli jest to postać Nathaniela Ratcliffe'a. I Nathaniel Ratcliffe po tym, jak w sposób nieoczywisty nie udało zostać mu się ogrodnikiem i po trzech wydanych solowych płytach założył zespół Nathaniel Ratcliffe and the Night Sweats, napisał cudowną płytę dla wytwórni Stax. Płyta zatytułowana jest tak, jak nazywa się jego zespół. Natomiast piosenka, którą chciałem Państwu zaprezentować, jest to piosenka, która nosi tytuł I Need to Never Get Old. Zachęcam do obejrzenia absolutnie fantastycznego teledysku. Dzisiaj dla Państwa muzykę prezentowali i truni o niej Sosnowski oraz
1: Górecka. Zapraszamy Państwa w każdy piątek o godzinie 11 na premierowe wydania naszej audycji.
0: Oczywiście audycji w radiu, które jak żadne inne radio w Polsce czuje bluesa, czyli w radiu Baobab. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami i że jeszcze nie wyłączyliście radia. Do usłyszenia.

Mamy z Warszawy do Poznania, a w głośnikach rozbrzmiewa klasyczny Steppenwolf. I tutaj zaskoczenie, nie puścimy piosenki Born to be Wild, natomiast skupimy się na piosence zatytułowanej Magic Carpet Ride.

Ostrzegamy Państwa, że może ta audycja nie będzie najbardziej odkrywcza na świecie. Być może będziemy się ocierali dzisiaj trochę o coś w rodzaju The Best Of, ale stwierdziliśmy, że możemy sobie na to pozwolić raz na jakiś czas. A dzisiaj mamy audycję numer 7. Siódemka to szczęśliwa liczba, podobno, więc mam nadzieję, że nam to wybaczycie. I w związku z tym, jak już tak przygazowaliśmy przy Steppenwolfie, to ja teraz proponuję T-Rexa i Get It On.

A teraz będzie sytuacja dosyć nietypowa, pokazująca, jak mecenat w muzyce potrafi napędzić tą właśnie muzykę. Nie jest to bynajmniej sytuacja, która dotyczy Włoch albo Portugalii, tylko jest to sytuacja dotycząca naszego polskiego podwórka. Nazwa zespołu bardzo wiele mówi i tłumaczy. Zespół nazywa się Daddy's Cash.

Muszę powiedzieć, że bardzo lubię obydwie płyty zespołu Daddy's Cash i żałuję, że od paru ładnych lat już nic nie nagrali, bo chyba ich ostatnie nagranie pochodzi sprzed 5 czy 6 lat. I myślę, że nasz syn Leon też bardzo tęskni, bo uwielbiał słuchać tych dwóch płyt, kiedy był małym dzieckiem. A wracając do naszej setlisty, szybkiej niezwykle, to teraz troszeczkę będzie nieoczywiście, bo czasami można jechać szybko, a w muzyce niekoniecznie musi być bardzo szybko, ale może być też tam pewna płynność i jakiś taki dobry flow. I wydaje mi się, że tak jest w wypadku piosenki z filmu Jackie Brown, Bobby'ego Womacka, która nosi tytuł Across 110th Street.

0: Przepiękna jest ta piosenka. Ale Góreczka dała tutaj teraz taki moment w naszej audycji, w którym być może część z Państwa po prostu przysnęła.
1: Gdzie tam przysnęła, ale w ogóle to tak sobie pomyślałam, taka że to jest właśnie taka szybka jazda nocą, prawda? Że to się bardzo kojarzy właśnie z takim, z drogą szybkiego ruchu, a dookoła te wszystkie światła i latarnie. No ja tak to czuję.
0: Ja tutaj o tym przysypianiu powiedziałam jedynie w kontekście takim, że czasami zdarza mi się już trochę zmęczyć trasą i wtedy zupełnie niespodziewanie puszczam sobie właśnie ten kawałek. To jest utwór, który zagrał Frank London z Bobanem Markowiczem i jego orkiestrą i jest on w pewnym sensie kawałkiem zupełnie niespodziewanym w tej setliście. Ale nie wiem dlaczego, ale te rytmy dodają mi skrzydeł. Powodują, że krew w moich skroniach pulsuje dwa razy szybciej niż przy niejednym utworze country. Przed Państwem Frank London i Boban Markowicz Orkiestra w utworze Liberman Funky Freilex.

0: trzeba przyznać, że w tej muzyce jest coś takiego, że myślę, że nadaje się też niesamowicie do jazdy rowerem, kiedy trzeba by było uciekać. Po prostu taki rytm szybki i tak. Myślę, że wbrew pozorom można by było prędzej przy Franku Londonie przekroczyć prędkość niż na przykład przy takim T-Rexie. Nie wiem, czy się zgodzisz.
1: No, muszę przyznać, że czasami się zdarzało.
0: Ciekawe, czego słucha na drogach szybkiego ruchu nasz serdeczny kolega Jan Gałach, którego pozdrawiamy, znany z zamiłowania do szybkiej jazdy. Musimy go o to koniecznie zapytać, a jak uzyskamy odpowiedź, to na pewno się z Państwem podzielimy przy następnej okazji. A tymczasem z góry przepraszam, naprawdę z góry Państwa przepraszam, ale musiałam. Wiem, że to nie będzie nic oryginalnego, ale mieliśmy kiedyś z Sosnowskim taką historię, że mieliśmy wspólny wieczór i chyba poszliśmy nawet do jakiegoś klubu, ale nie bardzo, nie było fajnie i postanowiliśmy pojeździć dookoła Warszawy właśnie.
1: To był ten moment, kiedy otwarto różne obwodnice w Warszawie i postanowiliśmy je sprawdzić, jak szybko w nocy można nimi pojeździć.
0: Tak, jeździliśmy szybko dookoła Warszawy, słuchając właśnie tego utworu. Na pewno Państwo rozpoznacie. Posłuchajmy.

0: To oczywiście był zespół Kings of Leon i ich największy hit na świecie, czyli Sex on Fire. Ale mam nadzieję, że się Państwo na mnie za tę oczywistość nie obraziliście.
1: Myślę, że ja chyba znam przynajmniej jeszcze jeden taki utwór, w którym hit powstał na dwóch akordach. A nie wiem, czy kojarzysz taki kawałek Jamelli, Superstar. Myślę, że to jest
0: Nie
1: ten
0: jest
1: sam.
0: moim ulubionym, ale tak, zarejestrowałam.
1: To jest ten sam poziom hitowości. I teraz będzie kolejny ogromny hit, którego prawdopodobnie.
0: Nie, nie mogę się zgodzić z tym. Jak to ten sam poziom hitowości? Sex on Fire i Superstar?
1: Oczywiście. Ja myślę, że. No, czy znasz jakiś inny kawałek Jameli?
0: Ale znam wiele kawałków innych Kings of Leon i uważam, że
1: No, bo
0: jednak
1: słuchasz ich podczas jazdy, a z Jamelią może
0: numer
1: być
0: Sex on Fire
1: problem.
0: jest jednak lepszy niż Superstar.
1: Muzyka nie
0: Bardzo
1: jest.
0: proszę Państwa
1: Muzyka
0: o
1: to nie są
0: poparcie.
1: zawody.
0: To prawda, nie są zawody, ale jednak jakoś tak
1: Przy
0: nie
1: Jamelii
0: czuję
1: też się
0: tego
1: fajnie
0: porównania.
1: jeździ. Naprawdę. Teraz będzie taki kawałek, który pochodzi z jednej z moich ulubionych płyt w ogóle, czyli moim zdaniem najlepszej odsłony Zacha Wilda. I Zach Wild jest tutaj postacią, którą na pewno Państwo znacie, głównie jako mega, absolutnie szalonego, jak mówi samo nazwisko, gitarzysty. A dla mnie Zach Wild jest również naprawdę bardzo ciekawym, interesującym wokalistą i zawsze lubiłem słuchać jego głosu. Zawsze tempo jego głosu przypominał mi trochę Caleba Followilla z Kings of Leon, ale również trochę Chrisa Stapletona. Kawałek, który chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować, jest zatytułowany Horse Called War i pochodzi, jak już wspomniałem, moim zdaniem najlepszej odsłony Zacha Wilda, czyli odsłony w postaci projektu, który sam Zach Wild zatytułował mianem Pride and Glory.

To skoro już jesteśmy przy takim gitarowym graniu, to ja znowu wracam na nasze rodzime podwórko i chciałabym przypomnieć kawałek dobrej polskiej gitarowej młódzki w towarzystwie uroczej Ani Brachaczek, do której mam ogromną słabość. W związku z tym utwór Love Shack w wykonaniu AC Drinkers i Ani Brachaczek właśnie.

Teraz będzie taki utwór, który być może wydawałoby się, że nie należy ta stylistyka do jakichś takich moich ulubionych i kojarzonych może z moim gustem muzycznym, ale wręcz przeciwnie. I tutaj chciałem podziękować Leonowi Sosnowskiemu, który mi tą płytę pokazał, bo według mnie to była jedna z najlepszych płyt zeszłego roku i bynajmniej nie jest to płyta jednego artysty, tylko jest to po prostu soundtrack. Ścieżka dźwiękowa pochodzi z filmu Spider-Man Universum, a utwór zatytułowany jest What's Up, Danger?

0: I w ten sposób dobrnęliśmy do ostatniego numeru na dzisiejszej naszej playliście, który pochodzi z jednej z moim zdaniem najbardziej niedocenianych płyt tego artysty w Polsce. Płyta nazywała się Rock Dust Light Star. Ja chciałabym pożegnać się z Państwem dzisiaj utworem, który może nie jest bardzo szybki, ale czuć w nim właśnie taką przestrzeń i taką jakąś wolność dla mnie, która też wiąże się z szybką jazdą i pomyślałam, że to może będzie trochę mniej oczywiste. Utwór nazywa się Blue Skies, więc jak najbardziej też koresponduje, mam wrażenie. Tym akcentem chcielibyśmy się z Państwem pożegnać.
1: Pojeździliśmy, poszaleliśmy, policja nas nie złapała, bramek nie rozwaliliśmy. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie tej szybkiej audycji. Muzykę dla Państwa prezentowali
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

która niesie ze sobą zrelaksowaną muzykę, muzykę, za którą stoi jeden z naszych, mówię o nas, blues fanach, ulubiony gitarzysta. I znów płyta, która tak naprawdę czystego bluesa nie przynosi, no ale jest w niej pełno przyjemnych, relaksowych, no i pięknych dźwięków.

Oto dwa utwory autorstwa podwładnych. Awestruck and Spellbound Buddy Whittingtona, gitarzysty, i potem instrumentalny utwór Bramwell's Beat, który jest wspólnym dziełem wszystkich członków zespołu.

Sweet 16. Można powiedzieć, jeden z największych standardów bluesowych B.B. Kinga. Tym razem w wykonaniu zespołu, którym kieruje Joe Bonamassa, a jako wspaniałych specjalnych gości do tego nagrania Joe zaprosił Larry'ego Coryella i Jimmy'ego Halla, którego głos słyszeliśmy właśnie w tym nagraniu. I właśnie Jimmy Hall będzie niejako główną postacią tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Bo to jest postać bardzo oryginalna, trwająca od ponad pół wieku na scenie muzycznej, z różnymi oczywiście momentami w tej karierze, a wszystko zaczęło się w 1971 roku, kiedy to Jimmy Hall wspólnie ze swoim bratem i siostrą postanowili zainicjować przedsięwzięcie muzyczne, które nazwano Wet Willie. Wet Willie wpasował się świetnie w to, co rozpoczęli The Allman Brothers Band, potem doszlusowali do tego koledzy z Lynyrd Skynyrd. No i Wet Willie miał w latach 70. bardzo mocną pozycję wśród wykonawców tak zwanego Southern Rocka. Posłuchajmy, jak brzmiało Wet Willie z Jimmy Hallem na czele w 1975 roku, kiedy to ukazała się ich czwarta płyta zatytułowana Dixie Rock, a na albumie tym znalazł się utwór Jailhouse Moan.

Lata 70. to były lata, no można powiedzieć, sukcesów. Umiarkowanych, ale sukcesów zespołu Wet Willie. Mieli nawet jeden ze swoich utworów, jedno z nagrań w pierwszej dziesiątce Billboardu, co należy uznać za sukces. No ale od lat 80. aż do początku XXI wieku w zasadzie trudno mówić o jakichś spektakularnych wydarzeniach w historii tego zespołu. Natomiast współlider, czyli właśnie Jimmy Hall, dawał od czasu do czasu znać o sobie jako wokalista lub harmonikarz uczestniczący w nagraniach czy koncertach innych wykonawców. Takim najbardziej znaczącym chyba okresem w latach 80. była współpraca Jimmy'ego Halla na zaproszenie Jeffa Becka w jego nagraniach i koncertach. Z albumu Flash z 1985 roku usłyszymy teraz utwór zatytułowany Ecstasy.

Renesans taki i artystyczny, i popularnościowy Jimmy'ego Halla, którego głos, harmonika, a czasami także i saksofon pozostawały w bardzo dobrej formie, nastąpił w XXI wieku. I tak oto na przykład na początku tego stulecia, w 2003 roku, ukazał się bardzo przyzwoity album zatytułowany Triple Trouble. Pod tym hasłem ukrywali się trzej znakomici wykonawcy utworów około bluesowych, czyli Tommy Castro, Lloyd Jones i właśnie Jimmy Hall. Posłuchajmy teraz z tego właśnie albumu nagrania zatytułowanego Whole Soul, w którym wszyscy ci trzej panowie dają o sobie znać. Tommy Castro wokalnie i gitarowo, Jimmy Hall wokalnie na harmonijce i na tenorze i Lloyd Jones wokalnie i na gitarze. Whole Lotta Soul, Triple Trouble.

W 2007 roku Jimmy Hall dołączył do zestawu artystów, którzy postanowili nagrać album zatytułowany Build Your Own Fire, poświęcony w całości pamięci i twórczości Eddiego Hintona. Tę płytę rozpoczyna nagranie, w którym Jimmy Hall wykonuje utwór Eddiego Hintona Still Want to Be Your Man, no a główną rolę wokalisty spełnia tutaj znakomity Delbert McClinton.

wkraczamy już z karierą Jimmy'ego Halla w drugie dziesięciolecie naszego stulecia. Rok 2019, płyta nosi tytuł Sweet Release i jest to taki benefis słynnego klawiszowca teksańskiego Reza Wynansa. Reza Wynans and Friends zgromadził wokół siebie wielu znakomitych artystów z kręgu muzyki zbliżonej do tego, w czym on się najlepiej czuł. W nagraniu Hard to Be usłyszymy przyjaciół Reza Wynansa, czyli Joe Bonamassa, Josha Smitha, Jacka Pearsona, Bonnie Bramlett i właśnie Jimmy'ego Halla.

Przyjaźń Joe Bonamassi i Jimmy'ego Halla owocowała także w polecaniu przez Joe Bonamassa Halla jako artystę towarzyszącego innym wykonawcom, których wspiera Joe Bonamassa. Wśród nich jest także znakomita gitarzystka i wokalistka Joanna Connor. Na albumie Joanny zatytułowanym 4801 South Indiana Avenue w 2021 roku wydanym zaistniał także Jimmy Hall. Oto w wykonaniu Joanny Connor i Jimmy'ego Halla Destination.

Dzięki pomocy i współpracy Joe Bonamassy Jimmy Hall doczekał się także własnej płyty w 2022 roku. Płyta nosi tytuł Ready Now i znalazł się na niej bardzo przyjemny bluesik. To kompozycja Halla i Bonamassy Will You Still Be There?

No i teraz na koniec tego spotkania z pierwszym odcieniem bluesa wyznam, że pomysł, żeby zająć się twórczością Jimmy'ego Halla, wynika głównie z tego, że pojawia się on także w Polsce. Pojawia się w Polsce na Suwałki Blues Festival jako uczestnik szczytu bluesowego Devona Allmana. Może kiedyś uda mi się też zaprezentować żywe koncertowe nagranie z tego ich wspólnego występu, a to wydanie pierwszego odcienia bluesa kończymy płytowym nagraniem Devona Allmana z Jimmy Hallem. Utwór nosi tytuł, ach jakżeż piękny, Blues is a Feeling. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: fruwają godzinki jak ptaszki, aż sen nie zaczyna ci być.
1: I wtedy zdejmujesz kamaszki, bo bez nich najmilej jest śnić.
0: I płyniesz nad miastem w tapczana gondoli i widzisz, jak miasto twe lśni.
1: Milionem światelek w milionie pokoi i twoim światelkiem wśród nich.
0: Milionem światelek w milionie pokoi i twoim światelkiem.

Mam nadzieję, że się Państwu podobało i że nie odstraszyło Państwa to słowo techno, które czasami w niektórych kręgach jest słowem niemal zakazanym. A teraz przejdziemy do bardziej bezpiecznych klimatów i do już dość leciwej płyty Jasona Mraza z 2008 roku We Sing, We Dance, We Steal Things, ponieważ Jason Mraz użył tam bardzo dużo instrumentów dętych, a jest to muzyka właściwie nieco popowa, ale w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu. A w ogóle to się okazało przy okazji tej audycji, że bardzo lubię instrumenty dęte. I nie mogłam się zdecydować, tak wiele utworów miałam w zanadrzu z instrumentami dętymi, które mogłabym dzisiaj Państwu pokazać. Chyba będziemy musieli zrobić kiedyś jakąś dogrywkę. A tymczasem Make It Mine, Jason Mraz.

Żeby zrobić jeszcze głośniej i jeszcze bardziej energetycznie, ponownie przeniesiemy się do naszej ulubionej Australii. Tam mieszka jeden z najwspanialszych harmonistów i klawinecistów na świecie, czyli Leitchie Dolly, który w 2017 roku na festiwalu bluesowym Blues on Broad Beach zaprezentował swój projekt rozszerzony o sekcję dętą. Leitchie Dolly and the Horns of Conviction w piosence We Are Free.

Był Leci Dolly, a teraz będzie Hello Dolly, czyli klasyka gatunku w wykonaniu cudownego Louisa Armstronga.

ponieważ był Louis Armstrong i nagle znaleźliśmy się w kręgu wykonań klasycznych, to tą piosenkę chciałbym szczególnie zadedykować mojej ulubionej, najwspanialszej góreckiej. Oczywiście pędzę tutaj z wyjaśnieniem, że ponownie piję do jej filmowych sympatii. Może wytłumaczymy się po piosence. Sammy Davis Jr. w piosence Let There Be Love.

Muszę Państwu powiedzieć, że jestem wzruszona tą dedykacją. Jestem wstrząśnięta, niezmieszana. A jeszcze wytłumaczę się z kontekstu. My bardzo z Sosnowskim lubimy film, który nosi tytuł Wszystko jest iluminacją. Bardzo polecam, cudowny film, zresztą z fantastyczną muzyką. I jeden z bohaterów ma takiego wrednego psa, który jest właśnie nazwany na cześć samego Davisa Juniora i nazywa się Sammy Davis Junior Junior. A teraz zupełnie zmieniamy klimat. Będzie trochę cięższych brzmień, ale bardzo ciekawych. I już kiedyś ta formacja pojawiła się u nas z utworem Wake Up. A tym razem utwór z najnowszej płyty zatytułowany Depot z Sofią Uristą na wokalu Brass Against.

0: Muszę Państwu powiedzieć, że kureczka w tej audycji ponownie nabrała ognia i pędziła z wyborem piosenek, pędziła do tego stopnia, że zanim zdążyłem się zdecydować, ona miała już ustaloną całą playlistę na dzisiejszą audycję, dlatego też kolejny utwór za połowie właśnie wspaniała i jedyna w swoim rodzaju kurecka.
1: Mam po prostu trochę krótsze utwory, proszę Państwa.
0: To nieprawda jest.
1: A czasami Sosnowski trochę się obija. Co zrobić? W każdym razie jeszcze chciałam...
0: To również jest nieprawda.
1: Jeszcze chciałabym Państwu pokazać, że instrumenty dęte mogą pięknie brzmieć absolutnie w każdym gatunku. I dodatkowo potwierdzić moją teorię, że nie ma... Że w każdym gatunku jesteśmy w stanie znaleźć jakieś dobre rzeczy. I teraz będzie cudowny projekt międzynarodowy nazywany Rebel Babel, na którego czele z polskiej strony stanął przede wszystkim artysta Luk, czyli inaczej zwany LUC, który grupuje nie dość, że z różnych krajów orkiestry dęte, bardzo często są to orkiestry jakieś związane na przykład ze strażakami, albo jakimiś służbami mundurowymi, albo jakieś szkolne, jak i artystów z przeróżnych krajów. Mamy tutaj Holendra, mamy naszych polskich artystów, mamy wspaniałych artystów z Barcelony. I klip do tego utworu został właśnie nakręcony w Barcelonie. Polecam też go obejrzeć, bo jest bardzo pozytywny. I to jest cudowne, kiedy tak dużo ludzi się zbiera i z różnych krajów, z różnych kultur i coś z tego wychodzi cudownego. Jedyny mój ból, muszę o tym powiedzieć, to to, że kiedy porównamy sobie te dwa utwory, Brass Against i Rebel Babel, to widać, że Rebel Babel mogłoby mieć ten numer tak zmiksowany, żeby te instrumenty były trochę bardziej z przodu, bo tam jest ich taka masa, taka ogromna masa, że aż szkoda, że bardziej ich trochę nie słychać. Ale to moje marudzenie. A tymczasem posłuchajmy utworu zatytułowanego Manifest w wykonaniu ekipy Rebel Babel.
2: Entonces la lucha continúa, de Londres a Gaza y Génova, la guerra no tiene fronteras.

Przejdźmy zatem do kolejnej piosenki. Wspominałem kiedyś już o najseksowniejszym puzoniście, chociaż trudno mi ocenić, czy on faktycznie jest najbardziej seksowny, ale na pewno nikt tak seksownie nie gra na puzonie jak Dennis Rollins. Zatem Dennis Rollins w piosence Sold Out.

tymczasem wracamy znowu do Polski, bo naprawdę mamy ogromny potencjał instrumentów dętych w naszym kraju. Jest taka fantastyczna orkiestra, która nazywa się Dziubek Band i którzy przede wszystkim funkcjonują jakoś tak eventowo, ale robią cudowne rzeczy. W sumie żałuję, że na przykład nie wrzucają swoich interpretacji na Spotify, ani wydają płyt, bo są znakomici. A żeby to Państwu pokazać, to chciałabym zaprezentować teraz ich medley złożony z dwóch utworów, z utworu Moloko i z utworu Skrillexa, który wykonali w ramach jednego z talent show parę ładnych lat temu.

0: Dubstepa też się da zagrać na dętkach, jak się okazuje.
1: Na dętce da się zagrać wszystko, podobnie jak na grzebieniu. Zupełnie niespodziewanie zbliżyliśmy się do ostatniego utworu w dzisiejszej audycji, który to utwór ku mojemu i Państwa zaskoczeniu zapowie Górecka.
0: Musicie Państwo mi chwilę wybaczyć, bo potrzebuję ściągi, żeby przeczytać ten tytuł. Jest tak bardzo trudny i trochę żałuję powoli, że wybrałam ten utwór. Ale chciałabym Państwu zaprezentować taką kompozycję, która pojawiła się podczas koncertu Mitch and Mitch i Zbigniewa Wodeckiego 1976 Space Odyssey. Ale jest to właśnie jedyny utwór, który nie pochodzi z tej płyty oryginalnie, tylko jest to utwór przede wszystkim Mitch and Mitch. I nosi tytuł Minia Temozia Uma Arma Prate Conquistar. Oczywiście zupełnie nie umiem tego wymówić, ale mam nadzieję, że Państwo mi wybaczycie. Podpowiem, że jest to piosenka z płyty The Space Odyssey z najdłuższym tytułem, więc na pewno łatwo Państwo rozpoznacie. Ale jest bardzo przyjemna, mimo że trwa 7 minut, znakomicie wprowadzi Państwa w dobry nastrój o tej nietypowej dla nas porze.
1: Ogromnie Państwu dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnej. Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

I w latach 70. popularność Triniego nieco osłabła. Zajął się troszkę filmem, występował między innymi w takim znanym filmie, to się nazywało Brudna Dwunastka chyba, Dirty Dozen, oryginalny tytuł. No ale te jego filmowe poczynania były dużo mniej udane niż muzyczne. Potem, no cóż, tak jak wielu gwiazdorów lat 50. i 60. Trini popadł w zapomnienie, chociaż od czasu do czasu dawał o sobie znać, no i dał o sobie znać właśnie teraz, w 2008 roku, wspomnianą płytą Rambling Man. Rambling Man to przecież bardzo znana i przeze mnie ceniona kompozycja Dickiego Betsa. Jak sobie z tym poradził Trini? No, oczywiście w sposób bardzo rozrywkowy, zupełnie popowy, ale tego się da słuchać, podobnie jak i pozostałych utworów z tej płyty. Może dlatego, że Trini nie poszedł śladem innych swoich rówieśników i nie próbował komponować sam, tylko skorzystał z czegoś, co było gotowe, pewne i świetnie brzmiące. No to posłuchajmy, jak w 2008 roku Trini Lopez gra i śpiewa Rambling Man, Lady Madonna i You Never Can Tell.

Lee to jeden z ulubionych gitarzystów Erika Claptona, a także, oho, no nawet Jimmy Page mówił o nim, że to najlepszy gitarzysta świata, a jest całe mnóstwo znakomitości tego świata, które uważa, że Albert Lee na pewno znajduje się na pudle wśród tych, którzy na wiosełku sobie poczynają najlepiej. O nim i o jego nowych nagraniach za chwilkę, a teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali czegoś, co Albert Lee wspólnie z Jimmym Page'em i innym uczestnikiem późniejszym przygody pod nazwą Led Zeppelin, czyli Johnem Paulem Jonesem, nagrali w 1966 roku. Wówczas to spotkali się w studiu i powstała płyta długogrająca na 33 1/3 obrotów No Introduction Necessary. Płyta, która nigdy nie znalazła większego komercyjnego poklasku, ale do dzisiaj stanowi biały kruk dla tych, którzy ją posiedli, tak jak Radio Baobab w formie analogowej. No i z niej właśnie przy lekkich tylko trzaskach chciałbym przypomnieć utwór zatytułowany One Long Kiss, w którym Albert Lee, Jimmy Page i John Paul Jones dają znać o sobie po raz pierwszy wspólnie i dobitnie.

nawet przez Beatlesów. Świadczyć o tym może fakt, że na okładce do płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, na tej pamiętnej okładce, gdzie znajdują się podobizny wielkich tego świata, obok Boba Dylana i Elvisa, to właśnie Dion jest jedynym przedstawicielem świata muzyki, nazwijmy to pop, wśród tych, którym specjalny szacunek należał się ze strony grupy The Beatles. Przecież jednak Sgt. Pepper to koniec lat 60. Potem nie wydarzyło się już nic spektakularnego. Aż do początku XXI wieku. Oczywiście ten początek XXI wieku nie był spektakularny, ale dla fanów dobrej, tradycyjnej muzyki osadzonej w bluesie to było coś znaczącego. Był to powrót Diona do korzeni, był to powrót Diona do bluesa, tego w najczystszej akustycznej formie. Pojawiły się dwie płyty długogrające Diona, Bronx in Blue i Son of Skip James, na których znalazły się nagrania albo standardów bluesowych, albo nagrania własnych kompozycji Diona, które też brzmiały jak owe bluesowe standardy. Posłuchajmy trzech nagrań z tych dwóch płyt. You Better Watch Yourself, Baby, What You Want Me To Do i If I Had Possession Over Judgment Day. Dion XXI wieku.

Rozpoczęła się wielka kariera grupy Little Feat. To był koniec lat 60. W 2009 roku grupa Little Feat obchodzi swoje 40-lecie.

Potem Fat Man in the Bathtub to utwór, w którym usłyszymy ponownie Sonnego Landreffa, ale także Davida Matthewsa. I wreszcie na zakończenie i na pożegnanie z tym kącikiem Little Feat w nagraniu See You Later, Alligator, w którym to oprócz zespołu usłyszymy również niejakiego Jima Mayera. Panie i panowie, Little Feat i przyjaciele, Anno Domini 2008.

z tej drugiej z niewielkim hakiem, ale potem krążą też w przestrzeni Radia Baobab, no tak, żeby móc potwierdzić swoje istnienie. I ten Bielszy Odcień Bluesa też będzie potwierdzał swoje istnienie tak długo, jak długo trwać będzie Radio Baobab. Ta audycja będzie w zasadzie dosyć monograficzna, no bo poświęcona jest jednej tylko osobie, jednej postaci, znaczącej bardzo dla muzyki, ogólnie rzecz biorąc popularnej, XX i XXI wieku. Ta postać nazywa się Bonnie Raitt.

Made Up Mind. Nagranie, które uzyskało nagrodę Grammy w 2023 roku w kategorii Best Americana Performance. To był w ogóle niezmiernie udany rok dla Bonnie Raitt, jeśli chodzi o nagrody Grammy, no bo po 7 latach milczenia jej album wydany w 2023 roku, zatytułowany Just Like That, został nagrodzony aż 3-krotnie nagrodą Grammy. 2 nagrody Grammy za tytułowy utwór Just Like That, no i ta 3. za Made Up Mind. Dlaczego na Made Up Mind się skoncentrowałem? Ano dlatego, że kompozytorami tego utworu są bracia Landreth, David i Sydney, którzy występują jako The Bros Landreth, Kanadyjczycy. I oni właśnie dostarczają od czasu do czasu różnym wielkim tego muzycznego świata własnych kompozycji. No a potem od czasu do czasu, nie za często, ci wielcy decydują się także, żeby urozmaicić własne nagrania The Bros Landreth. I tak też się stało w przypadku Bonnie Raitt, która 2 lata po sukcesie Made Up Mind uczestniczyła gościnnie w nagraniach The Bros Landreth i na płycie Dog Ear znalazł się utwór zatytułowany Knuckles. Oto Bonnie Raitt i The Bros Landreth.

Domyślają się więc Państwo może, że w tym właśnie wydaniu pierwszego odcienia bluesa będziemy słuchać Bonnie Raitt w duetach z innymi wykonawcami. Będzie sporo tak zwanych greatest hits, ale będę się starał także docierać do tych nagrań, które są mniej znane, a równie piękne. Jeśli chodzi o owe greatest hits, no to myślę, że jednym z najbardziej takich znanych duetów Bonnie Raitt jest duet z Johnem Lee Hookerem, który znalazł się na albumie The Healer. Tytuł też bardzo, bardzo znany. I'm in the mood. John Lee Hooker, Bonnie Raitt.

Kolejny gigant, który zażyczył sobie współpracy z Bonnie Raitt na swoim własnym albumie, to Buddy Guy. To był rok 1993, bo chciałbym, żebyśmy tak prześledzili mniej więcej 30-lecie takich duetowych współpracy Bonnie Raitt z innymi artystami. Zaczęliśmy od Hookera, to był 89 rok, no teraz mamy 1993 i oto Buddy Guy z Bonnie Raitt w kompozycji Johna Hayata, Feels Like Rain.

0: Charakterystyczne jest to, że Bonnie Raitt jest taką artystką, którą przyciągają do współpracy artyści nie tylko z kręgu około bluesowego, ale także z tych wszystkich kręgów, które mają w sobie żywy puls. Taki przecież puls ma też muzyka Williego Nelsona, który w 1993 roku na albumie Across the Borderline zawarł utwór Getting Over You i wykonał go wspólnie z Bonnie Raitt.
1: Why do I still write? Why do I still call? Why do I still think there's hope for us at all? These are the things I hate, but they're the things I do.

Bonnie Raitt to nie tylko fantastyczna wokalistka, ale także świetna gitarzystka. I to specjalizująca się w zasadzie w technice slide. Jej męskim odpowiednikiem, można powiedzieć, jeśli chodzi o tę technikę, jest Sonny Landreth. I oto oni oboje zagościli w 1995 roku na albumie Juniora Wellsa zatytułowanym Everybody's Getting Them Sometimes. No i właśnie wspólnie wykonali tytułowe nagranie z tej płyty.

John Lee Hooker, Buddy Guy, Willie Nelson, Junior Wells, no to teraz kolej na B.B. Kinga. Na tym swoim znanym albumie, na którym wyłącznie prezentował duety z wielkimi tego świata, B.B. King zaśpiewał także piosenkę z Bonnie Raitt. Baby, I love you.

Tutaj jakość jest absolutnie gwarantowana, stąd też i wielki Ray Charles pod koniec swojej kariery na albumie Genius Loves Company pomieścił nagranie w duecie z Bonnie Raitt. Do I ever cross your mind?

Wspominałem już ową zdolność dostosowania się do różnych dziedzin współczesnej muzyki przez

A teraz duet dwojga wykonawców, którzy mają na swoim koncie no prawie że rekordową liczbę nagród Grammy. Vince Gill ma wśród wykonawców muzyki country zdecydowany prymat w tym zakresie. No a jeśli chodzi o wykonawców i wykonawczynie około bluesowo, myślę, że Bonnie Raitt również jest liderką. Oto w ich wspólnym wykonaniu Vince Gill i Bonnie Raitt w utworze The Rock of Your Love.

pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku ukazał się album Get On Board Erika Biba. Ukazał się album Get On Board Erika Biba. I tutaj też znalazła się piękna jego własna kompozycja If Our Hearts Ain't In It. Oczywiście zaśpiewał tę pieśń Bib w duecie z Bonnie Raitt.

I na zakończenie tych duetów Bonnie Raitt zachowałem Polonikum. Oto Bonnie Raitt w kompozycji Lecha Wierzyńskiego, czyli lidera The California Honey Drops. W 2017 i 2018 roku The California Honey Drops towarzyszyli jako tak zwany support act w trasie koncertowej Bonnie Raitt i Bonnie tak przypadły do gustu propozycje Lecha Wierzyńskiego i jego przyjaciół z California Honey Drops, że pojawiła się na albumie tego właśnie zespołu, na albumie zatytułowanym Call It Home. Oto The California Honey Drops z udziałem Bonnie Raitt w tytułowym nagraniu z tego albumu. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Płyta Lavette z wykrzyknikiem Betty Lavette jest oryginalna również dlatego, że wszystkie umieszczone na niej nagrania są w sferze kompozycji dziełem jednego twórcy, Randalla Brambletta. Któż to jest Randall Bramblett? Zapytała być może znaczna część naszych słuchaczek i słuchaczy, bo nie jest to jakaś pierwszoplanowa postać muzycznej sceny. Otóż dla kogo nie jest, dlatego nie jest, bo przecież Randall Bramblett jest na amerykańskiej scenie muzycznej, zwłaszcza tej związanej z rockiem z południa, no od pół wieku przynajmniej. Jest klawiszowcem, gra na saksofonie, komponuje, no i też śpiewa, nagrywa własne płyty. I chciałbym teraz zaprezentować go w jego własnej twórczości, nawiązującej zresztą do utworu, który rozpocząłem audycję, czyli do nagrania Betty Lavette, bo to nagranie nosiło tytuł In the Meantime. A The Meantime to jest tytuł albumu, który ukazał się w 2010 roku, a który firmuje właśnie Randall Bramblett. Posłuchajmy autorskiego wykonania utworu pod tytułem Driving to Montgomery, Randall Bramblett.

Jak już wspominałem, Randall Bramblett jest na amerykańskiej scenie muzycznej od pół wieku. Głównie zresztą jest związany z tą częścią Stanów Zjednoczonych, która muzycznie kojarzy się z rockiem z południa. Przez kilka dobrych lat był uczestnikiem przedsięwzięcia muzycznego pod nazwą Sea Level, czyli takiego southern rockowego zespołu, który założył Chuck Leavell. A Randall Bramblett był w tym zespole znaczącą postacią nie tylko instrumentalną, ale także dostarczał wielu kompozycji. Z albumu Cats on the Coast z 1977 roku słuchamy teraz utworu That's Your Secret, zespół Sea Level.

szczególną sympatią darzę ten okres w działaniach muzycznych Randalla Brambletta, który wiąże się z jego udziałem w trasach koncertowych Grega Allmana. W 1974 roku ukazał się piękny album zatytułowany The Greg Allman Tour, na którym pomieszczono nagrania z bardzo silnie zaznaczonym udziałem właśnie Randalla Brambletta. Oto z tej właśnie płyty piękna wersja Queen of Hearts.

Twórczością kompozytorską Randalla Brambletta zainteresował się już dosyć wcześnie, bo w końcu lat 70. Delbert McClinton. Myślę, że obaj panowie mają bardzo zbliżony punkt widzenia muzycznego świata i muzycznych emocji. Nic więc dziwnego, że na mojej ulubionej koncertowej płycie Delberta McClintona znalazła się piosenka Randalla Brambletta zatytułowana Plain Old Making Love. Delbert McClinton z albumu Live from Austin, Texas.

twórczość autorską Randalla Brambletta doceniała też i myślę, że docenia nadal Bonnie Raitt. Na dwóch przynajmniej jej albumach znalazły się kompozycje Randalla Brambletta. Na płycie Slipstream z 2012 roku utwór Used to Rule the World właśnie Randalla Brambletta otwiera zestaw tej płyty.

Już w drugim dziesięcioleciu XXI stulecia Randall Bramblett zaprzyjaźnił się muzycznie z Rogerem Glaverem. Tak, tak, tym związanym na co dzień z zespołem Deep Purple, który na boczku od czasu do czasu nagrywa własne płyty z formowanym przez siebie zespołem The Guilty Party. Znaczącą rolę w tym gronie odgrywa właśnie Randall Bramblett, który nie tylko pomaga Rogerowi Glaverowi grać i aranżować utwory pomieszczone na ich płytach, ale także jest współautorem większości kompozycji. Oto z albumu Snapshot Roger Glaver i Randall Bramblett w nagraniu It's Only Life.

Wracam jeszcze do płyty Lawet, którą rozpocząłem to dzisiejsze spotkanie z Bierszym Odcieniem Bluesa. Znalazło się tam też nagranie, oczywiście jest to kompozycja Rondala Brambletta, zatytułowane See Through Me. Jako specjalnego gościa w tym nagraniu Betty Lawet wyróżniła Pedrito Martineza, latynoskiego perkusjonistę, także kompozytora, wokalistę, no takiego dosyć wszędobylskiego muzyka, który potrafił zjednać sobie wielu znakomitych i bardziej od niego słynnych artystów. Posłuchajmy utworu See Through, w którym Pedrito Martinez nadaje właśnie ow posmaczek latynoskości do płyty Betty Lawet.

A skoro już trafiliśmy na Pedrito Martineza, to chciałbym zakończyć to właśnie spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa jego nagraniem z Ericiem Claptonem. Na płycie Acertijos, czyli zagadki, która ukazała się w 2021 roku, pojawiły się aż trzy nagrania, w których znaczącą rolę odgrywa gitara, a w jednym z nich także i głos Erica Claptona. Wiem, że fani Claptona nie są przekonani do tego rodzaju współpracy Sir Erica. Ja też nie jestem specjalnie zachwycony tym, co Eric zagrał na płycie Pedrito Martineza. Traktuję to raczej jako swojego rodzaju ciekawostkę i dowód wszechstronności boga gitary. Proszę posłuchać, jak Pedrito Martinez i Eric Clapton podeszli do nowej wersji słynnego My Father Eyes. To był pierwszy odcinek Bluesa przez radio, mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.
2: Najbliższe prawie 90 minut spędzimy w towarzystwie i z muzyką Johna Mayela, artysty, który znaczy dla mnie wiele, bo tak naprawdę od niego zaczęła się moja fascynacja bluesem. Od niego też tak naprawdę nauczyłem się rozumieć, o co chodzi w tym bluesowym graniu i od niego wreszcie zaczęła się moja promotorska, że tak powiem, kariera, bo to był pierwszy zagraniczny artysta, którego udało mi się własnoręcznie, choć oczywiście z pomocą Skarbu Państwa, sprowadzić do naszej ojczyzny. Był to rok 1980, a więc dosyć dziwny czas. Wspominam to pierwsze spotkanie z Mayelem bardzo przyjemnie. Spędziliśmy wówczas sporo czasu i w trasie, i przed koncertami. No a teraz po tych prawie 30 latach jest okazja, żeby ponownie porozmawiać. A o czym tu rozmawiać z Johnem, jak nie o jego muzyce? No więc będziemy słuchać, co ma do powiedzenia na temat kilkunastu piosenek z jego dorobku. Tytuły wybrałem ja, a on do tego będzie wyrażał swój stosunek. Zanim jednak oddamy mu głos, posłuchajmy utworu, który w moim przekonaniu jest taką podstawową wizytówką tego artysty. Co to będzie? No oczywiście słynne Room to Move.

0: Thank you very much. Young Gawakonna.
1: Willie Edwards, lider grupy Willie and the Bandits, przedstawił ten utwór i także zaawizował udział w nim gościa, którym był nasz znakomity Janek Gałach. Willie and the Bandits jako trio wystąpili pod hasłem Pierwszy odcień bluesa we wrześniu 2015 roku. Wtedy jeszcze to było trio. W 2020 roku, i to jest poniekąd przyczyna, dla której słuchamy dzisiaj takich wspomnienionych nagrań, ten zespół jest już kwartetem, a dowiedziałem się o tym, bo dostałem na początku 2020 roku ich nowy, nowiuteńki album zatytułowany When the World Stood Still. Słuchając tej płyty, przypomniałem sobie żywe kontakty z Willem i jego kolegami, no i stąd też pomysł na tę właśnie audycję. Jak już wspominałem, w Polsce występował Willie z dwoma swoimi przyjaciółmi, czyli było to trio. W 2022 roku to jest już kwartet. Willie gra oczywiście na swoim fantastycznym gitarowym sprzęcie, przede wszystkim na slajdzie, i śpiewa, a towarzyszą mu w chórkach Harry McHale, który gra na gitarze basowej, a także wtedy, kiedy wymaga tego aranżacja na syntezatorach. Matthew Gallagher gra na organach Hammonda, melotronie, także od czasu do czasu na gitarze, no i też śpiewa chórki. A na perkusji gra Tom Gilkes. Płyta When the World Stood Still to szósty już album w dorobku Willie and the Bandits i niewątpliwie jest on najbardziej urokowionym albumem z tych, które ja dotychczas poznałem. Oto z tego albumu utwór zatytułowany I'm Alive.

Grupa Willie and the Bandits jest uważana za jeden z najatrakcyjniejszych scenicznie zespołów grających tę właśnie naszą ulubioną muzykę. Mówię oczywiście o rynku brytyjskim. Willie jest niezmiernie żywiołowy nawet wtedy, kiedy siedzi grając na swoim lap steelu, a do tego zawsze potrafi atrakcyjnie ubarwić swój organizm różnymi elementami, a to zabawnym kapelutkiem, a to bardzo kolorowym wdziankiem. No ale przede wszystkim liczy się muzyka. I to, co wcześniej powiedziałem, że album z 2022 roku jest mocno urokowiony, wcale nie świadczy o tym, że zatracił swoje bluesowe korzenie. Oto kolejne nagranie z albumu When the World Stood Still, Willie and the Bandits i Solid Ground.

0: Salem.
1: Jednym z najmilszych moich wspomnień, jeśli chodzi o koncerty artystów ze świata pod hasłem Pierwszy odcień bluesa, był koncert Debary Coleman w 2009 roku, 16 marca, oczywiście w tym studiu, w którym zazwyczaj te koncerty się odbywały. Debra była wówczas w trasie koncertowej po Europie i towarzyszył jej zestaw trzech francuskich muzyków, no a ona sama oczywiście śpiewała i grała na gitarze. Z tego koncertu przypomnę sobie i Państwu piękne wykonanie jej własnej kompozycji zatytułowanej Heaven's Got the Blues.

Deborah Coleman. Koncert zrealizowali i przygotowali Wojciech Przybylski, Tomasz Butkiewicz, Zofia Sylwin. Mówił do Państwa przez radio Jan Chojnacki. Panie i Panowie, raz jeszcze Deborah Coleman.

gościem podczas festiwalu Rawa Blues. Wtedy doszliśmy do wspólnych znajomych, a mianowicie do Edwarda Chmielewskiego, czyli współwłaściciela i współlidera wytwórni płytowej Blind Pig, dla której Debra Coleman nagrała kilka płyt. To było już po rozstaniu z tym wydawnictwem. Debra poszukiwała wówczas kolejnego wydawcy i wydawała się być nieco zagubiona. Zwierzyła się, że sama nie umie prowadzić swoich interesów, a akurat nie miała nikogo, kto potrafiłby menadżersko ogarnąć jej sprawy. Później skojarzyła się na krótko z Thomasem Roofem, wydawcą znanym z poszukiwań wśród grających na gitarach bluesowych kobiet. Dla wytwórni Roof nagrała płytę związaną z hasłem Blues Caravan, ale ja chciałbym sięgnąć do tych wspomnień do nagrań z przełomu wieków, kiedy to jeszcze była związana z wytwórnią Blind Pig, i przypomnieć dwa piękne nagrania Debory z tego czasu. To będą Traveling South i I'm a Woman, utwór, do którego wracała zawsze podczas koncertów, wspominając Coco Taylor.

To wspomnienie o Debra Coleman jest podwójnie, a może nawet potrójnie nostalgiczne, bo Debra odeszła dosyć nagle i niespodziewanie w 2018 roku, a teraz, kiedy przeglądałem zapis z jej nagrań w Warszawie, to przypomniałem sobie, że realizował te nagrania też świętej pamięci Wojtek Przybylski, a redaktorem nagrania był również już nieobecny wśród żywych Jan Borkowski. Podobny zresztą skład realizacyjny miał koncert, którego nagranie teraz zaprezentuję. A był to rok 2004.

To był 13 dzień listopada 2004 roku. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpił wówczas Chris Farlow z zespołem Normana Beakera. Chris Farlow zaprzyjaźnił się wcześniej z Andrzejem Alcherkiem, liderem i słynnym animatorem życia bluesowego ze Szczecina, i właśnie dzięki Andrzejowi trasa Chrisa Farlowa objęła również wówczas przystanek pod hasłem Bielszy odcień bluesa. I z tego koncertu słuchaliśmy właśnie fragmentu zatytułowanego Blues as Blues Can Get, w którym Chris Farlow przypomniał swoje fantastyczne wokalne możliwości. To było w okresie, kiedy Chris Farlow powrócił do reaktywowanego zespołu Colosseum. Grupa Johna Heismana nagrała w roku poprzednim, czyli w 2003, dosyć niespodziewaną nową płytę zatytułowaną Tomorrow's Blues. Nagrania do tego albumu zgromadziły w studiu znakomite towarzystwo, bo poza samym Johnem Heismanem, liderem, i Chrisem Farlowem, wokalistą, był też jeszcze w świetnej formie Dick Hextall-Smith. Na ogranach Hammonda grał Dave Greenslade, na jednej gitarze Mick Clark, a na drugiej Clem Clemson. No, czyli można powiedzieć, że prawie oryginalny skład grupy Colosseum wrócił po latach w 2003 roku. I dlatego teraz chciałbym z tego właśnie albumu przypomnieć piękny bluesowo-soulowy standard In the Heat of the Night, w którym głos Chrisa Farlowa brzmi szczególnie pięknie.

2022 roku wydaje się, że Chris Farlow nadal jest jeszcze czynny i od czasu do czasu koncertuje. Jeśli chodzi natomiast o nagrania, to najświeższymi wydają mi się te, które pojawiły się na albumie Vana Morrisona, zatytułowanym Latest Record Project Volume 1, bowiem znalazło się tutaj nagranie zatytułowane Big Lie, w którym Vanowi Morrisonowi towarzyszy Chris Farlow. Zresztą nie po raz pierwszy, bo i wcześniej na albumie Duets Van Morrison pojawił się z Chrisem Farlowem w piosence Born to Sing. No i właśnie tymi dwoma nagraniami duetowymi Vana Morrisona z Chrisem Farlowem zakończę to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: I zupełnie nieoczekiwanie pojawił się nowy singiel naszego ukochanego zespołu, czyli The Black Keys. I muszę powiedzieć, że byłam nieco rozczarowana ich ostatnią płytą i jakoś tak w ogóle mnie nie obeszła. Nie wiem, jak ty masz, Sosnowski.
1: No, powiem szczerze, że ja byłem zaskoczony stosunkowo małą dawką dobrych melodii na tejże płycie, bo poza tym, że ten zespół brzmi jak brzmi, to zawsze uważałem, że to są jedni z najlepszych songwriterów około bluesowych. No i poprzednia płyta w ogóle mnie nie ruszyła, a ta nowa zapowiada się znakomicie, ponieważ...
0: O ile będziemy oceniać po pierwszych dźwiękach, bo na razie mamy tylko jeden singiel, ale zapowiada, że chłopaki trochę wrócili do korzeni.
1: Wszystko okaże się już wkrótce.
0: A tymczasem nowy singiel The Black Keys, czyli Crawling Kingsnake.

0: A teraz będzie piosenka jednego z takich najlepiej moim zdaniem brzmiących wokalistów, rzekłbym śpiewających dość tradycyjnie. Chodzi mi o Rag & Bone Man'a. To jest ten facet, który jakiś czas temu śpiewał piosenkę noszącą tytuł Human, a ostatnio pojawił się nowy jego singiel zatytułowany All You Ever Wanted. I nie wiem jak ty, ale to połączenie dwóch akordów na zwrotce bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo mocno przypomina mi piosenkę Section Fire Kings of Leon. Nie wiem, jak ty, Górecka, czy też masz takie wrażenie, czy to jest wyłącznie kwestia aranżacji?
1: Ja nie będę niczego państwu sugerować. Państwo muszą posłuchać i sami w swoich serduszkach sobie na to pytanie odpowiedzieć.
0: Nie zmienia to faktu, że ta piosenka jakiś czas temu towarzyszyła mi właściwie przez 2 tygodnie, dzień w dzień, po kilkanaście razy. Rag & Bone Man, All You Ever Wanted.

0: A teraz będzie moje zauroczenie z naszego rodzimego rynku. Już jakiś czas obserwuję tę postać, a przede wszystkim to trio. Jest to trio z Olsztyna ze śpiewającym perkusistą. Nazywa się tak jak właśnie tenże perkusista, czyli Stach Bukowski. A ja w ogóle mam jakąś ogromną słabość do śpiewających perkusistów. Nie wiem jak to jest, ale tak jest. W każdym razie młodzi ludzie jeszcze mają fantastyczną basistkę, dziewczynę, która też jest bardzo ciekawą postacią. I Stach Bukowski i jego wytwórnia Fonobo Label połączyła go ze swoją drugą artystką, która jest popularna wśród młodych ludzi, czyli Kiwi. I powstał taki utwór, który jakoś tak też mi przypomina klimat lekko Black Keysów. Nie wiem, jak ty uważasz, ale Stach w ogóle coś takiego w sobie ma, co tak Black Keysami, nie chcę powiedzieć, zajeżdża, bo to brzmi jakoś negatywnie.
1: Możesz użyć słowa zalatuje.
0: Słychać może jakąś inspirację, ale mi to w ogóle nie przeszkadza i uważam, że melodia tego refrenu jest w ogóle znakomita. Chłodno, Stach Bukowski i Kiwi.

A jak już jesteśmy przy wpływach Black Keysów na polską muzykę, których już do tej pory było bardzo dużo, wystarczy chociażby posłuchać ostatniej płyty Muńka, no to mamy nową postać na rynku muzycznym, która weszła tutaj z buta, można powiedzieć, czyli Walusia, Waluś Kraksa Kryzys. I warto się wsłuchać też te brzmienia, bo też bardzo mi przypominają Black Keysów i jego najnowszy singiel, czyli Najgorsze rzeczy. Bardzo kibicuję Walusiowi, bo jest naprawdę utalentowanym gościem.

0: Ponieważ mamy wiosnę, deszcze niespokojne już trochę spadły i robi się coraz bardziej zielono, to jest najlepszy moment w roku, żeby słuchać bluesa, przynajmniej ja tak mam, a nigdy nie miałem okazji, żeby zaprezentować Państwu jakieś kawałki i utwory z chyba jednej z moich ulubionych płyt bluesowych, czyli płyty Bena Harpera i Charlie'ego Musselwhite'a z płyty No Mercy in This Land. A ponieważ tą płytę tak bardzo lubię i nikt nie zabroni mi puścić dwóch kawałków z tejże.
1: Ja też ci nie zabronię.
0: Nie ma nawet takiej szansy. Dlatego też chciałbym zaprezentować Państwu dzisiaj dwa utwory z tej przepięknie brzmiącej i cudownej płyty. Piosenki noszą tytuły Found the One i tytułowa No Mercy in This Land.

0: 5 minutes. Tego utworu nie będę długo zapowiadał, bo na pewno Państwo rozpoznacie. Oglądałem sobie ostatnio serial American Gods, do obejrzenia którego serdecznie zapraszam. Jest tam całe mnóstwo wspaniałej muzyki i tak sobie oglądam któryś z odcinków.
1: Nie tylko muzyki, bo w ogóle serial jest wart polecenia. I mówię od razu, że pierwsze odcinki trzeba przez nie przebrnąć, bo mogą być dla niektórych, trzeba się wkręcić w tą estetykę, ale warto, bo ja miałam kilka podejść do tego serialu i jestem przeszczęśliwa, że jednak przebrnęłam, bo potem już było fantastycznie.
0: I oglądam sobie któryś z odcinków i słyszę cudowną piosenkę i myślę sobie, kurczę, co to za fantastyczna piosenka, a to okazało się, że jest...

0: To był oczywiście Canet Heat i piosenka On The Road Again.
1: A jak już jesteśmy przy muzyce filmowo-serialowej, to na pewno kojarzycie Państwo takiego artystę polskiego, który w ogóle, o zobacz, ile polskiej muzyki my dzisiaj nadajemy. Na pewno kojarzycie Państwo takiego artystę, który się nazywa Daniel Spaleniak, też towar eksportowy, który napisał parę kawałków, na przykład wykorzystanych w serialu Ozark, który można obejrzeć na Netflixie. W ogóle bardzo duże osiągnięcia ma ten chłopak w muzyce ilustracyjnej. No i wszystkie jego utwory do tej pory były po angielsku i zupełnie mnie to ominęło, że Daniel Spaleniak nagrał utwór po polsku. I okazało się, że to utwór do serialu Zasada przyjemności i fantastycznie mu to wyszło, zaśpiewał po polsku i bardzo żałuję, że tak mało utworów po polsku wykonuje i trzymam kciuki, żeby więcej się takich kawałków pojawiało. Utwór nosi tytuł Upadamy tu. Daniel Spaleniak.

Ja tymczasem znowu odwołam się do tradycji i chciałbym zaprezentować Państwu piosenkę Piece of My Heart, ale ku ogólnemu prawdopodobnie zaskoczeniu nie będzie to wykonanie Janis Joplin, tylko siostry Arety Franklin, czyli Ermy Franklin. I to jest taka piosenka, która troszeczkę przypomniała Ermie czasy jej walki o popularność muzyczną. Piosenka była na początku lat 90. i to konkretne wykonanie wykorzystana w reklamie jeansów marki Levi's. Piece of My Heart i Erma Franklin.

0: A my tymczasem wędrujemy do Australii, która po prostu cały czas wydaje na świat jakichś wspaniałych, utalentowanych ludzi. Ale dziś nie będzie o debiutantach, choć utwór przyniósł popularność właśnie tej artystce. Ona wydała całkiem niedawno nową płytę. Jeszcze się w nią tak bardzo nie wgryzłam, ale ten utwór postanowiliśmy przypomnieć. Artystka to Tash Sultana, czyli jak ona sama o sobie mówi, One Person Band. Wbiła się dzięki swojemu kanałowi na YouTubie, gdzie właśnie sama wykonywała utwory. I właśnie ten numer zaskoczył. I w tej chwili ma ponad 101 milionów wyświetleń. Wiedziałeś o tym, Sosnowski?
1: Wiedziałem, ponieważ sam przyłożyłem się do tego wyniku i widziałem ten wykon kilka, a może nawet kilkadziesiąt razy.
0: Jeżeli ktoś nie znał, to warto się tej artystce przyjrzeć. Tash Sultana i utwór Jungle.

0: A teraz ostatni utwór w naszej audycji. Ostatni, to znaczy, że jednocześnie jest to taka wisienka na naszym muzycznym torcie. Mam nadzieję, że tort Państwu smakował, a wisienka na pewno.
1: Przepraszam, ale jakoś mnie bawi myślenie o Michale Kielaku jako o wisience. Wizualizuję to sobie mimowolnie. Państwo musicie nam wybaczyć, my po prostu bardzo Michała lubimy.
0: Uwielbiamy Michała, uwielbiamy jego muzykę, a Michał, jak zapewne Państwo wiecie i prawdopodobnie już tę płytę macie w swoich zbiorach, a jeśli nie macie, to bardzo polecamy. Michał Kielak, a płyta zatytułowana jest Unique.
1: Ale należy też zwrócić uwagę na tytuł tego utworu, który niesamowicie pasuje do naszej barszczowej audycji, ponieważ jest w podobnej formie, czyli diabelski wywar.
0: Musimy Michała zapytać, co on tam dorzucił do tej zupy, że mu wyszła taka diabelska. Michał Kielak i diabelski wywar.
1: I tym optymistycznym, jak zawsze, akcentem żegnamy się z Państwem i mamy nadzieję, że usłyszymy się za tydzień.
0: O ile niebo nie spadnie nam na głowy. Piosenki dla Państwa z niebywałą wręcz przyjemnością prezentowali dzisiaj
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

To filharmoniczne brzmienie w wierszym odcieniu bluesa zawdzięczamy The Teskey Brothers, temu świetnemu australijskiemu zespołowi, który przebojem wdarł się w nasze bluesowe dusze pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku. I oto jesienią 2021 roku okazało się, że The Teskey Brothers zamierzają udostępnić światu nagranie wysoce nietypowe. Nagranie dokonane w okresie pandemicznym, nagranie z towarzyszeniem Wielkiego Składu Symfonicznego i nagranie dokonane w znakomitej sali koncertowej, ale bez udziału publiczności, tak jak to bywało wtedy, kiedy pandemia narzuciła swoje reguły w Australii. W ten sposób powstał album zatytułowany Live at Hammerhall. A Hammerhall to jest znakomita sala koncertowa w Melbourne, w której zazwyczaj odbywają się koncerty z udziałem dużych składów symfonicznych. No i tym razem też w tle The Teskey Brothers zasiedli muzycy zespołu Orchestra Victoria, bardzo cenionej w Australii orkiestry symfonicznej, tym razem prowadzonej przez dyrygenta Nicholasa Bucka. Koncert trwał 50 minut i złożyły się nań utwory znane już ze studyjnych wykonań z poprzednich albumów, plus do tego zostały dołożone dwie piosenki bożonarodzeniowe, Dreaming of a Christmas with You i Highway Home for Christmas. Stąd też przewidziano wydanie tej płyty przed świętami Bożego Narodzenia 2021 roku. No i w ten oto sposób panowie Sam, Brandon, Liam and Josh, czyli członkowie The Teskey Brothers, urzeczywistnili swoje wieloletnie marzenie, żeby wystąpić wspólnie z Orchestra Victoria. Jak sami przyznają, mieli pewne obawy co do tego, jak długo może trwać przygotowanie takiego wspólnego koncertu zespołu elektrycznego z orkiestrą symfoniczną, ale okazało się, że odpowiedzialny za orkiestrację i aranżację Jamie Messenger wykonał tę pracę szybko i ku zadowoleniu obu stron. No i w ten sposób mamy do czynienia z albumem wysoce interesującym i z mojego punktu słyszenia to jest bardzo udane przedsięwzięcie. Pain My Heart to kolejne nagranie z tego albumu.

Po wysłuchaniu i zachwyceniu się płytą The Teskey Brothers Live at Hammer Hall, pomyślałem sobie, że może warto by było przypomnieć dokonania innych artystów związanych na co dzień z bluesem w kręgu muzyki ogólnie rzecz biorąc symfonicznej. To znaczy, chodzi o to, że chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli, jak wyglądały nagrania znanych artystów z kręgu naszej ulubionej muzyki, nagrania, w których towarzyszyły im duże składy symfoniczne. No, trzeba zacząć od króla, czyli od B.B. Kinga. To przedsięwzięcie, w przeciwieństwie do albumu The Teskey Brothers, nie należy do moich ulubionych i nie uważam też, że było jakoś szczególnie udane. Mówię o albumie zatytułowanym Reflections, wydanym w 2003 roku i wyprodukowanym przez Simiego Climie. Było to poniekąd, jak sądzę, pokłosie współpracy B.B. Kinga z Claptonem, dzięki któremu management B.B. Kinga poznał umiejętności produkcyjne Simiego Climie, no i ten postanowił podjąć się tego zadania. Albumu tego nie zrealizowano tą samą metodą, którą The Teskey Brothers nagrali swoją płytę z Orkiestra Victoria, bo B.B. King nagrywał ze swoją własną sekcją, a smyczki i instrumenty dęte zostały dograne oddzielnie. B.B. nagrywał swoje rzeczy w Kalifornii, a potem dołożono do tego to, co w Olympic Studios w Londynie dołożył producent Simon Climie. Z albumu Reflections posłuchajmy dwóch nagrań: Tomorrow Night i Always on My Mind. B.B. King.

Przenieśmy się teraz na nasz rodzimy grunt bluesowo-symfoniczny, znaczy powiedzmy sobie rockowo-bluesowo-symfoniczny, bo słuchać będziemy nagrań grupy Jam. W 2012 roku ukazał się album zatytułowany Jam Symfonicznie i jest to rejestracja pięknego koncertu grupy Jam, który odbył się w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Został zarejestrowany w formie wideo i w formie fono, wydany bardzo starannie w takim boksie wielopłytowym. I ta rejestracja zawiera koncert Jamu z orkiestrą symfoniczną Le Quattro Stagioni pod dyrekcją Andrzeja Marko, który także dokonał aranżacji utworów Jamu na orkiestrę symfoniczną. Do tego jeszcze wykonawcą towarzyszył poznański chór kameralny pod dyrekcją Bartosza Michałowskiego. To wszystko zabrzmiało bardzo bogato, bardzo wspaniale, a ja z tego zestawu wybrałem oczywistą oczywistość. Panie i panowie, oto zespół Jam z poznańskim chórem kameralnym i orkiestrą symfoniczną Le Quattro Stagioni w popularnym utworze Whisky.

Emozioni, orkiestra symfoniczna. Zbyszek Czerwiński na perkusji. Ja się

0: коллеги.
1: I powtórnie wracamy na krajową niwę bluesowo-symfoniczną, też na Śląsk, ale tym razem nie do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, ale do Spotka w Katowicach. Tam, jak wszyscy wiemy, od wielu lat rawa blues jest podstawowym sygnałem, że polski blues ma się dobrze. No i właśnie w 1996 roku Irek Dudek postanowił przywołać po raz już nie wiem który do życia ponownie swoją ideę grania symfonicznego bluesa i właśnie pod hasłem Irek Dudek Symphonic Blues ubarwił tę właśnie rawę swoim bluesowo-symfonicznym koncertem. Z repertuaru tego dnia posłuchajmy Trouble in Love, Irek Dudek, Symphonic Blues.

O ile dobrze pamiętam, w 2015 roku po raz pierwszy została zrealizowana idea wykonania utworów Tadeusza Nalepy z udziałem dużego składu symfonicznego. Stał za tym sztab organizacyjny pod hasłem Piotr Nalepa Breakout Tour, a sprzyjały warunki organizacyjne, bo zaprzyjaźniona orkiestra symfoniczna w Rzeszowie z radością podjęła się realizacji tego pomysłu. Od tego czasu wielokrotnie już wykonywano z udziałem Piotra Nalepy, Roberta Lubery i kilkorga jeszcze zaprzyjaźnionych muzyków koncerty, w których przypominano największe przeboje breakoutów i Tadeusza Nalepy z udziałem dużego składu symfonicznego. Z jednego z takich właśnie koncertów teraz chciałbym przywołać czarno-czarny film. Piotr Nalepa Breakout Tour wzbogacony został tutaj głosem Żany Lubel.

graniu bluesa w symfonicznym otoczeniu przychodzi na myśl słynny album Eryka Claptona zatytułowany 24 Nights, czyli 24 noce zagrane z różnym repertuarem i z różnymi składami w Royal Albert Hall w Londynie. Powstał z tego dwupłytowy album, który w drobnej części wypełniony jest także nagraniami, w których Claptonowi towarzyszy The National Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Michaela Kamena. I z tego właśnie albumu posłuchamy dramatycznego nagrania zatytułowanego Edge of Darkness. Poza The National Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Michaela Kamena usłyszymy w tym nagraniu oczywiście Claptona, który gra na gitarze i śpiewa. Chuck Lavelle zagra na instrumentach klawiszowych. Nathan East na gitarze basowej. Steve Farrell na perkusji. Ray Cooper na instrumentach perkusyjnych. A w chórkach Cathy Kissoon i Teresa Niles. Oto Edge of Darkness z koncertu w Royal Albert Hall. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

On już współpracował. SWR Big Band z Radia Stuttgart w Niemczech. I płyta ta zawiera interpretacje w zasadzie znanych tematów z kręgu lekkiego jazzu, swingu czy też muzyki popularnej. Czasami zahaczający jest ten repertuar o utwory znane również nam, fanom bielszego odcienia bluesa, z wykonania artystów związanych z naszym cyklem. Od chociażby tak jak utwór Sama Cooka Bring It On Home To Me. Oto Paul Carrack z Big Bandem Radia Stuttgart.

jednym z najbardziej długowiecznych współpracowników Claptona, jednocześnie jednym z najbardziej znanych instrumentalistów w swoim gatunku jest perkusista Steve Gadd, który oczywiście nagrywał wielokrotnie też i własne płyty pod własnym nazwiskiem, ale przede wszystkim sławił się jako session man towarzyszący innym wykonawcom. Z jego niesłychanie bogatego dorobku wybrałem nagrania z 2019 roku, kiedy to wspólnie z saksofonistą Michaelem Blicherem i organistą Danem Hemmerem nagrał album zatytułowany Get That Motor Running. To płyta w zasadzie jazzowa, czy też powiedziałbym taka jazzikowa, bo to jest bardzo tradycyjne granie, frazowanie i pomysł w ogóle na całość, ale ponieważ bardzo lubię, jak zapewne Państwo wiedzą, brzmienie organów Hammonda, to skojarzenie Steve'a Gadda właśnie z takim delikatnym, unoszącym się w powietrzu brzmieniem organów Hammonda, wprawiło mnie w bardzo dobry nastrój i pomyślałem sobie, że może też i słuchaczki i słuchacze pierwszego odcienia bluesa pokołyszą się przyjemnie z takimi oto dźwiękami. A więc raz jeszcze przypominam, na saksofonie Michael Blicher, na organach Hammonda Dan Hemmer, i jako perkusista niezłomny Steve Gadd. W dwóch nagraniach. The First One to Know i tutaj dodatkowa atrakcja, bo ponownie pojawia się Paul Carrack, który dorzuci do tego tria swój instrument, jakim jest głos, a drugie nagranie to tytułowy numer z tego albumu Get That Motor Running.

Jednym z moich ulubionych instrumentalistów, którzy związali swój muzyczny los z Ericiem Claptonem, jest również perkusista, nieżyjący już niestety Jamie Oldacre. Myślę, że moja sympatia dla niego wynika również stąd, że on jest Okie, czyli muzykiem z Oklahomy, i że kolegował się z J.J. Cale'em, z zespołem The Tractors, no i w ogóle niósł ze sobą taką atrakcyjną dla mnie muzycznie atmosferę Oklahomy. Jamie Oldacre związał się z Claptonem za pośrednictwem znajomości z Delaney, Bonnie and Friends, bo z nimi też koncertował w latach 70. A w 2005 roku zrealizował album zatytułowany Mad Dogs and Okies, do realizacji którego zaprosił wielu słynnych muzyków z różnych kierunków amerykańskiej muzyki, bo mamy tutaj Taj Mahala, mamy Williego Nelsona, mamy Tonego Joe White'a, Raya Bensona z Asleep at the Wheel, J.J. Cale'a, Vince'a Gill'a, no i mamy też Claptona. I to jest właśnie ten wyjątek, że tutaj usłyszymy Jamie'ego Oldacre'a, perkusistę, z Ericiem Claptonem w specjalnie na tę okoliczność przygotowanym utworze zatytułowanym Positively. One more.

wśród artystek i artystów, którzy zgodzili się uczestniczyć w sesjach do albumu Mad Dogs and Okies, firmowanego przez perkusistę Jamie'ego Oldackera, znalazła się także i artystka, z którą Jamie Oldacker współpracował i dzięki której tak naprawdę poznał Claptona. Mówię o Bonnie Bramlett, czyli tej damskiej części duetu Delaney and Bonnie. W wykonaniu Bonnie Bramlett i przy bębnieniu Jamie'ego Oldackera usłyszymy utwór zatytułowany Make Your Move.

No a skoro już jesteśmy przy głosach kobiecych, które towarzyszyły Ericowi Claptonowi w jego karierze koncertowej i nagraniowej, to nie sposób nie wspomnieć o pani Yvonne Elliman, która przecież na wielu płytach Claptona i podczas wielu jego koncertów wzbogacała swoją wokalną maestrią to, co wnosił swoją muzyką Clapton. Ale zgodnie też z ideą, którą przyjąłem w tej audycji, nie będziemy słuchać Yvonne z Claptonem, tylko w jej własnej twórczości. Ona zresztą nie jest do końca jakoś przesiąknięta ideą kontaktu z bluesem, ale oczywiście można znaleźć w jej rozlicznych nagraniach, a kariera jej przecież rozpoczęła się hen hen jeszcze w latach 60., a potem przede wszystkim na początku lat 70., kiedy to świat usłyszał o niej jako o jednej z czołowych wykonawczyń w rock operze Webera i Rice'a, czyli w słynnym Jesus Christ Superstar. Yvonne Elliman uczestniczyła w nagraniach także wielu innych słynnych wykonawców jako wokalistka towarzysząca, no ale jak już wspominałem, miała też własne produkcje i z pewnym trudem, szczerze powiedziawszy, wynalazłem spośród jej bogatego repertuaru fonograficznego takie nagranie, które no, przynajmniej w części nawiązuje do klimatu, jaki powinien panować w bielszym odcieniu bluesa. Bo usłyszymy Yvonne Elliman w słynnej kompozycji Percy'ego Mayfielda Hit the Road Jack.

teraz zatrzymajmy się przez chwilę przy gitarzyście, przy George'u Terrym. Oczywiście George Terry pozostawał zawsze w cieniu Claptona, no bo on jako ten przywódca każdego ze swoich zespołów musiał być na pierwszym planie. Ale George Terry pozostawił po sobie nieliczne nagrania, które były firmowane jego własnym imieniem i nazwiskiem. W 2005 roku ukazała się jedyna jak dotychczas duża płyta, czyli pełny album, który nosił tytuł Guitar Drive i na którym George Terry umieścił kilkanaście nagrań z ćwierćwiecza swojego kontaktu ze studiami i z techniką nagraniową. Z tego albumu usłyszymy dwa utwory. Let Me Stay, gdzie też tam coś w chórku zdaje się daje znać o sobie Eric Clapton, i w zabawnym utworze będącym kompozycją George'a Terry'ego o tytule She's My Harley Davidson. A więc dwa razy George Terry. One, two, three.

Powróćmy teraz do kobiecych głosów, które towarzyszyły Claptonowi w jego koncertach i nagraniach. Mossy Levy. Też jej głos słychać na wielu płytach Claptona i oczywiście też brała udział w wielu trasach wspólnie z Sir Ericiem, ale niezależnie od tego miała bardzo obfitą i różnorodną karierę solową. Znana jest również jako Marcella Detroit, czy też członkini duetu Shakespeare's Sister, a więc raczej z takich rejonów muzyki, które nie do końca są związane ze strumyczkiem pierwszego odcienia bluesa, ale nie można powiedzieć, że w jej repertuarze pozaklaptonowym nie było nawiązań do bluesa. Już w XXI wieku Mercy Levy miała własny zespół o wdzięcznej nazwie Mercy Levy Band, z którym nagrała jedną epkę, zresztą bez większego sukcesu komercyjnego, a kilka lat później uczestniczyła w nagraniach The Alex Dixon Band, a Alex Dixon to jest wnuk Williego Dixona. Od czasu do czasu daje znać, że kontynuuje tradycję swojego dziadka. No więc posłuchamy Mercy Levy w dwóch nagraniach. Jej własnego zespołu i to będzie utwór Forget About Me i potem z zespołem Alexa Dixona. Paint You a Picture, pani Mercy Levy.

Chris Stainton, brytyjski klawiszowiec, od wielu, wielu lat jest muzycznie zaprzyjaźniony z Claptonem i towarzyszy mu też w trasach koncertowych, zwłaszcza tych już w XXI wieku. Próbowałem odnaleźć solowe nagrania Chrisa Staintona i dotarłem w zasadzie tylko do jednego takiego przedsięwzięcia, i to z dosyć zamierzchłych czasów, bo z 1976 roku, kiedy to wspólnie z gitarzystą Glennem Turnerem, Brytyjczykiem też, utworzyli zespół, firmując ten band swoimi nazwiskami, czyli Chris Stainton i Glenn Turner. Nagrali jeden album, który nosił tytuł Tundra, i z niego zaczerpnąłem dwa nagrania około, bardzo około bluesowe. Pierwsze króciutkie, bo trwa niecałe dwie minuty, nosi tytuł Dancer's Dilemma. Zastosowano tu ciekawy zabieg studyjnie-techniczny, bowiem od czasu do czasu łamany tu jest puls rytmiczny, od tak po prostu, żeby zakłócić fantazję tych, którzy chcą przy tym tańczyć. Stąd też i tytuł Dancer's Dilemma. No a do tego dolepiamy jeszcze kolejny około, bardzo około bluesowy numerek duetu Chris Stainton i Glenn Turner, Double Crossed.

Jednym z wiernych przyjaciół muzycznych Erika Claptona jest też znakomity brytyjski muzyk, gitarzysta, kompozytor i dla siebie też band leader Andy Fairweather Low. Rozpoczynał swoją karierę jeszcze w latach 60. Jako współlider zespołu Amen Corner, który

gościł wówczas często na brytyjskich listach przebojów. No a w erze już bardziej współczesnej występował i nagrywał z Claptonem, Rogerem Watersem, a także z Billem Wymanem i jego Rhythm Kings. W okresie covidowym Andy Fairweather Low wraz ze swoim zespołem o nazwie The Low Riders zrealizował pełny album zarejestrowany podczas koncertu bez publiczności. No tak się wówczas niestety realizowało wiele nagrań, bo rzeczywistość nie pozwalała na prawdziwy kontakt z publicznością. Ten album, wydany w 2021 roku, nosił tytuł Lockdown Live i z niego dwa fajne bluesowo-boogie numery, czyli TV Mama i Lightning's Boogie. Oto Andy Fairweather Low i The Low Riders.

Ten zestaw Bielszego Cienia Bluesa, na który złożyły się nagrania artystek i artystów, którzy w znacznej mierze wiązali swoje życie artystyczne z Ericiem Claptonem, kończymy ponownie nagraniem Paula Karaka, który rozpoczął to wydanie Bielszego Cienia Bluesa, więc też i taką piękną klamerką zamknie. I niech to będzie dla słuchających tej audycji też takie memento. Next time you see me. No tak, chodzi o to, żebyśmy się usłyszeli i wirtualnie zobaczyli za pośrednictwem anteny Radia Baobab w dobrym zdrowiu i kondycji. Paul Karak i Big Band Radia Stuttgart, Next Time You See Me. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.